kto ze mną coś przeżył? Noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicy przyjecącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas i te

się stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

zabijam się w pół. Jestem wycinkiem zagmatwanego snu. Majakiem marą, żywym trupem i tkliwcem.

morza. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moich plan, nie posunąć z głowy setki morskich plam.

lepiej nie mówmy nikomu,

0: zajmie.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

miesiące nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w szyjącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień, bo chcecie nam zabrać ten czas.

za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncerty jazzowe.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz? Jazz.

0: Zajdź.
1: Możemy.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

just liking me.

0: już trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

di kampung sebenarnya.

mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalisteniksa, splifiksa, parnomiksa, paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę. Spotkaliśmy po drodze wszystkie X-y.

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów.
2: W każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com.
3: Słuchaj na radioaktywne.pl.
4: No i jest dokładnie tak, jak przed chwilą było w dżinglu. Witam wszystkich serdecznie. 1018 notowanie Fast Forward Charts. Dzisiaj przed nami, ja jestem Konrad Maciąg. Dzisiaj będę listę prowadził i realizował i mam nadzieję, że spędzicie ze mną czas do godziny 20.30. Tak jak co tydzień mam dla was 5 propozycji i 25 utworów, które z kolei wy wybieraliście na fastforwardcharts.com. Głosowanie trwało cały tydzień i dzisiaj sobie właśnie posłuchamy wyników tego głosowania. Tak działa właśnie Fast Forward Charts. Wy z kolei już możecie dawać znać, że jesteście na facebook.com/fastforwardcharts. Tam jest lista obecności. To tak zawsze na początku wspominam, bo zawsze fajnie, jak mogę też mieć i kontakt z wami. Zawsze fajnie widzieć, że ktoś również słucha i reaguje na to, co mówię, czy na to, co tutaj gram. Facebook.com też Fast Forward Charts. Oczywiście teraz już lista obecności jest otwarta i widzę na niej. No zazwyczaj jest tak, że na początku więcej pań niż panów, bo może od pań zaczniemy. Są z nami Wiola z Kalet na Śląsku, Wiola z Łodzi, Ania Zdrawska-Pomorskiego tym razem również jest już na początku audycji. Bardzo miło mi widzieć. No a z panów to jest z nami Tomasz Zżor, który jak co tydzień wysyła pozdrowienia dla wszystkich. Bardzo miło widzieć cię, Tomaszu, bardzo miło widzieć i Wiolę, i Anię. I teraz jeszcze Kornelia dołączyła z kawą i ciastkiem i różą tym razem w emotikonach, więc pozdrawiam serdecznie.

Fast Forward Charts, notowanie 1018, 5 propozycji, od tego za chwilę zaczniemy, ale potem jeszcze opowiem trochę o weekendowych koncertach, na których byłem. Opowiem o moich też pierwszych wrażeniach z klubem After Dark. No, mogę teraz powiedzieć, że no jednak Potok będzie na zawsze w serduszku, ale After Dark to też dobra alternatywa dla Potoku, też jakby można się pobawić. Klimat bardzo podobny jak w Potoku jednak, ale jednak co Potok, to Potok, to mogę powiedzieć. facebook.com/fastforwardcharts. Wy możecie pisać, może ktoś też wczoraj był na Gorgonzoli, to w sobotę, ewentualnie na Zenku Grabowskim, to z kolei w piątek taki koncert się odbył. O obydwu opowiem później, bo teraz przejdę przez propozycje. A w propozycjach taki mamy teraz okres, jeśli chodzi o nowości, że wiele zespołów i takich, które my bardzo dobrze znamy, ale też takich, które też znamy na Fast Forward Charts, też się pojawiają, ale można by powiedzieć, że to nie tylko z Fast Forwardu je znamy. Teraz właśnie wracają. I takim projektem jest też projekt Slasha, tworzony we współpracy z Milesem Kennedym. To się nazywa Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators. Tak to się nazywa. Slash chyba się troszkę wydzielił teraz i widać, że utwór ewidentnie jest wydawany pod jego banderą. Flying Bird, tak będzie nazywała się nowa płyta. 26 lutego dostaniemy ją w całości. Właśnie i Slash, i Miles Kennedy wspominają, że ta płyta powstała tak bardzo spontanicznie, tak na zasadzie mamy dużo tutaj niewykorzystanych pomysłów, spróbujmy je wykorzystać, spróbujmy coś nagrać z nich, coś skomponować, jakieś nowe utwory i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. 26 lutego będzie płyta, a już znamy jeden z pierwszych też letnich koncertów w Polsce w ramach letniej sceny progresji. Właśnie Slash i Miles Kennedy przyjadą do Warszawy 9 czerwca 2027 roku i bilety będą w sprzedaży już w środę, z tego co pamiętam. Tak Miles Kennedy mówił, że to naprawdę świetny, spontaniczny rock'n'rollowy album. To czy tutaj, dobra, teraz doczytałem, że to powiedział Slash, ale Miles Kennedy powiedział coś o samym utworze Flying Bird. Sam powiedział, że to jest utwór, który opowiada o drogach na skróty, które ludzie czasem wybierają w poszukiwaniu spełnienia. Więc posłuchajmy tego, być może refleksyjnego utworu. Flying Bird to nasza pierwsza propozycja.

/ i Flying Blind. To właśnie będziemy teraz tak właśnie podążać na ślepo, latać na ślepo dosłownie na nowej płycie Slasha. 26 lutego się ukaże. No i właśnie to było trochę o takim szukaniu swojej drogi na ślepo. facebook.com/fastforwardcharts. Możecie pisać, możecie komentować listę. Czekam tutaj na wasze wiadomości. Widzę, że Cornelia tutaj robi smaka na grzyby dzisiaj, bo mówi, że dziś na kolację jajecznica z grzybami. No i widzę, jest tu tutaj duży podgrzybek na zdjęciu, więc jeśli cała reklamówka takich grzybów się uzbierała, no to faktycznie będzie co jeść. Tak sobie przypominam, że dawno grzybów nie jadłem, więc chyba trzeba będzie coś z tym faktem zrobić. Ale faktycznie tutaj smaka już narobili, jak to zwykle redaktorowi radiowemu. Jest z nami również Tomasz z Poznania. Pozdrawiam w imieniu własnym i Antidotum. Pozdrawiamy również Poznań. Druga propozycja przed nami. O, i tutaj chyba propozycja, z której wielu stałych słuchaczy się, stałych słuchaczy i słuchaczek, to trzeba by zaznaczyć, się ucieszy. Blind Channel z kolejnym singlem do nas przychodzą. To już ostatni singiel przed premierą albumu Painstream, który już 30 października się ukaże. Into the Void, tutaj we współpracy z Aaronem Pauliem z Of Mice and Men, dołączył właśnie do nagrań i panom się współpracowało bardzo dobrze. A utwór, można by powiedzieć, rozpatruje takie trochę właściwości, takie trochę tematy nawet kosmiczne, bo panowie się zastanawiają, czy dobrze wykorzystujemy fakt jako ludzie, jako mieszkańcy planety Ziemia, że w zasadzie prawdopodobnie jesteśmy jedyną planetą, na której jest życie. O tym właśnie będą śpiewać w Into the Void. Blind Channel we współpracy z Of Mice and Men.

Blind Channel i Into the Void we współpracy z Aaronem Pauliem z Of Mice and Men. Ostatni singiel przed premierą płyty Painstream. A potem koncerty jeszcze będą, ale to w lutym, 11 lutego i 12 w Warszawie i Krakowie. Grzegorz wita wszystkich, to witamy również. Jest jeszcze też Mikołaj. Zgłaszam obecność i koszulkę z Distanta, którą zamówiłem na urodziny, wreszcie przyszła. No i faktycznie mamy tutaj koszulkę. No tutaj obrazek bardzo mocny, bym powiedział. Ale widzę, że tutaj anime, zwłaszcza takie... Podejrzewam, że to jest jakiś rodzaj anime tutaj z bardzo krwawymi obrazkami, ma swoje prawa. Kornelia pisze, że więcej grzybiarzy niż grzybów. No to podejrzewam, właśnie tak widziałem ostatnio artykuły, że dużo tutaj właśnie przyszła moda na dosłownie zbieranie grzybów. No jesienią to tak zwykle, ale w tym roku podobno bardzo dużo właśnie, bardzo duże zainteresowanie grzybiarstwem nam się wydarzyło. Ania pisze, że ten kawałek Blind Channel podoba mi się najbardziej. No muszę przyznać, że panowie naprawdę zaczynają coraz bardziej zaciekawiać tym albumem Painstream. Co prawda ten tytuł, którym ja byłem najbardziej ciekawy, jeszcze jest nieujawniony. No cóż, wszystkich posłuchamy sobie 30 października, ale wiem, że na pewno to będzie płyta, na którą zajrzę na pewno. Od Ani dostaliśmy także relacje z koncertu Backstreet Boys. Może zrobimy tak, że ja po swojej relacji jeszcze przejdę też do relacji od Ani. Może tak zrobimy. Czy tak będzie ok? Dajcie znać, bo tutaj widzę, że fajnie opisany koncert, ale to widzę, że może zróbmy propozycję, zróbmy relację i jeszcze będzie później jedna relacja. facebook.com/fastforwardcharts, oczywiście piszcie, jak tam u was weekend, widzę, że u niektórych grzyby, u niektórych inne aktywności. Widzę, że niektórzy koszulkę dostali, więc dajcie znać, co u was. A jak jeszcze ktoś się nie podpisał na liście obecności, to teraz można na facebook.com/fastforwardcharts/ dzisiaj też u nas w propozycjach. No ale tak przeszedłem od słowa do słowa, no proszę. Kolejna propozycja. Utwór, którego fragmenty poznaliśmy już trochę wcześniej. Dosłownie widziałem takiego mema, w którym Pele i Royal, tacy troszeczkę kreskówkowi, narysowani, byli tacy narysowani, Sebastian uciekający z kolejnym singlem, a reszta zespołu krzyczy: Sebastian, przestań wreszcie wypuszczać przecieki naszych singli. Ale tak, Lost in Translation trafia do naszych uszu. No i Pele i Royal zrobili tutaj dobrą akcję marketingową, bo o singlu mówiło się już dużo wcześniej. W ten piątek miał premierę, a płyta Amsterdamage. Szukałem tutaj informacji, co się w tym Amsterdamie wydarzyło, że aż damage się tu jakiś wydarzył, ale to chyba będziemy musieli się dowiedzieć dopiero 22 stycznia, a później jeszcze 9 marca. Bo panowie zagrają w Progresji w Warszawie i od Warszawy zaczną swoją trasę koncertową. Amsterdamage to będzie płyta, Lost in Translation to utwór, a Pele i Royal to zespół. Trzecia propozycja.

Palais Royal i Lost in Translation to trzecia propozycja do Fast Forward Charts w dzisiejszym 1018 notowaniu. Panowie piszą o tym utworze, że inspirowali się bardzo latami 2000 i britrockowymi zespołami. Podejrzewam, że takimi jak na przykład Oasis albo Coldplay, bo oni właśnie są zaliczani między innymi do britrocka. Chcieli nagrać troszkę weselszy utwór, zwłaszcza, że to jest pierwszy utwór po tym, jak no, musieli zrobić sobie siłą rzeczy trochę przerwę po śmierci ich mamy. Ale wrócili, można by powiedzieć, z nową energią i jak twierdzą, że potrzebowali chyba tego, żeby trochę sobie przepracować właśnie to, jakby nie patrzeć, przykre zdarzenie w życiu. Palais Royal i Lost in Translation, płyta Amsterdamage. Ja ciekaw jestem ciągle, o co z tym Amsterdamem tutaj może chodzić. To 22 stycznia, a trzy propozycje właśnie za nami. facebook.com/fastforwardcharts. Tu czekam na wiadomości. Przez propozycje to jest, można by powiedzieć, audycja się dopiero rozpędza. Chociaż nie mówię, żeby później też nie pisać. Później też oczywiście jak najbardziej pisanie do nas jest wskazane. Pisanie do mnie tutaj komentarzy. facebook.com/fastforwardcharts. Czwarta propozycja. I tutaj utwór, który będzie bardzo mocny tekstowo i bardzo szczery tekstowo. Pozdrawiam wszystkich informatyków, wszystkich pracujących w IT. Wszyscy pracujący w IT wiedzą, że nadchodzi koniec Eldorado w naszym zawodzie. Wszystkie artykuły tutaj wieszczą, że z branżą może nie być dobrze. I przekaz jest na tyle już rozpowszechniony, już jest na tyle znany, że panowie z zespołu Wielkie Ilości Piorunów Naraz, to są panowie z Poznania, napisali o tym utwór. Koniec Eldorado, to czwarta propozycja. Uwaga, to będzie mocny tekst.

Wielkie ilości piorunów naraz w utworze Koniec Eldorado. No faktycznie panowie tutaj bardzo pesymistycznie patrzą na branżę IT. No i cóż, no co mogę powiedzieć? Mogę się trochę jednak zgodzić z tymi tutaj obawami. Wszyscy mają teraz obawy w IT. Facebook.com/fastforwardcharts. Tak to właśnie wygląda w moim, można by powiedzieć, zawodzie wyuczonym, który tutaj wykonuję poza radiem, ale no o was, o wasze zawody pytać nie będę, spokojnie. Mogę tylko jeszcze powiedzieć, że jak komuś się podobał utwór, to może się wybrać na koncert najbliższy już w Łodzi 10 października w klubie Ultura. Tam będą panowie z piorunów grali, między innymi, no nie między innymi, po prostu z zespołem Donikąd. Na trasie też Kraków, Poznań, Kielce, Katowice, Ostrów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski, Toruń, Wrocław 21 listopada w klubie Alive i w Warszawie ostatni koncert to będzie 18 grudnia w Voodoo Clubie. Ostatni weekend grudnia przed świętami tutaj się szykuje bardzo dobrze. W Warszawie wystąpią panowie w towarzystwie zespołów Donikąd, a także zespołu Nie Pamiętam. Czyli to będzie dobry zestaw koncertowy w Voodoo Clubie. To 18 grudnia w Warszawie te trzy zespoły wystąpią. Wielkie ilości piorunów naraz, Donikąd i Nie Pamiętam. Facebook.com/fastforwardcharts. A teraz piąta propozycja. Teraz pan, który ze swoim zespołem w Warszawie już wystąpił w ten piątek w klubie After Dark. Zenek, drugi z koncertów na swojej najnowszej trasie koncertowej zorganizował. Za chwilę o nim opowiem, tylko muszę sobie jeszcze coś tu wyświetlić. Z prądem rzeki płyną tylko zdechłe ryby, tak mówi jedna z piosenek właśnie Zenka i tak właśnie ta trasa koncertowa się nazywa. Dużo tutaj będzie zespołów supportujących. W Warszawie to był Tommy Gun, znany już na liście, swego czasu graliśmy Mechaniczne Znajomości i muszę przyznać, że Mechaniczne Znajomości na żywo, które zakończyły koncert grupy, to było jednak coś, co warto było usłyszeć w klubie After Dark. Wokal Mony jest tak mocny, że bardzo dobrze tutaj rozkręcił klimatyczną imprezę przed koncertem. Następnie na scenę weszli Kronika, siedmioosobowy zespół z dwoma wokalistkami, Kat i Karoliną, jeśli dobrze pamiętam. Kat ma naprawdę bardzo, bardzo klimatyczny głos, że no mogłaby śpiewać piosenki do Wiedźmina, bo podejrzewam, że tutaj była duża inspiracja Wiedźminem w twórczości, ale być może to dla mnie wszystko, co folkowe, często się kojarzy z Wiedźminem. Tak już mam. W każdym razie wydawało mi się, że to będzie koncert do, można by powiedzieć, raczej takich tańców, no bardziej, że tak powiem, poukładanych niż pogo, ale i tak niektóre utwory tutaj miały w sobie tyle energii, że pogo również się zaczęło. Na ostatni utwór przyszedł Zenek, ubrany w ciekawą piżamę białą i zaśpiewał jeden utwór. Swoją drogą zespół Kronika tutaj zapowiada chyba zapowiada bardziej ścisłą współpracę z Zenkiem Grabowskim, bo tutaj nagrali na przykład singiel Niebieska Iskra, który pojawi się na najnowszej płycie Zenka 44. Woda również była. Ty droga wodo też tak możesz. To był utwór poświęcony ludziom, którzy no myślą, że nie dadzą rady, potrzebują po prostu wsparcia, potrzebują pocieszenia i może motywacji, żeby właśnie odzyskać wiarę w siebie. O tym właśnie był utwór Woda, jeśli dobrze zapamiętałem, co Kat powiedziała na scenie. Kronika tutaj zagrali, ale to nie był ich ostatni występ tego wieczora, bo jeszcze na trzy ostatnie utwory u samego Zenka
również na scenie się pojawili. Pojawili się i zaśpiewali razem Buraki z Zenkiem. Zenek oczywiście tutaj chętnie udzielił mikrofonu zespołowi. A kto nie zna utworu Buraki? Każdy ma ochotę powiedzieć, że ma na to wszystko wywalone. Tak mogę w radiu powiedzieć chyba, bo nie mogę zacytować tego utworu. W każdym razie u Zenka mamy takie utwory, które bardzo podnoszą na duchu. Ja tak sobie pomyślałem, że Zenek to jest taki po prostu twój dobry ziomeczek, który zawsze znajdzie czas dla ciebie, żeby cię wysłuchać, pocieszy, opowie też historię ze swojego życia, albo bardzo wesołą, albo mniej wesołą, ale mimo wszystko z jakimś fajnym twistem. Był też utwór i ciekawy moment na koncercie, w którym Zenek zaśpiewał utwór pod tytułem Ptaszek. Utwór o niespełnionej miłości z liceum. I zapytał się, kto pamięta jeszcze swoją niespełnioną miłość z liceum. Kto chce się przyznać? Nie przyznało się zbyt wiele osób. No to Zenek dopytał, a kto nie chce się przyznać, a chciałby jednak podnieść rękę? No tutaj już było trochę więcej osób. W każdym razie pogo było też bardzo częste. Tutaj tyle energii, że naprawdę jeśli ktoś chciał popatrzeć na koncert i posłuchać piosenek, to musiał szybko się usuwać dosyć, ale no od tego jest koncert rockowy, żeby było na nim pogo. Na końcu oczywiście było Słoneczko, w którym Zenek zawsze śpiewa, że jak się nie podoba, to papa nara. To jest dobry utwór na koniec koncertu. No bo ci, którzy mi się nie podobało, po prostu nie przyjdą. No ale wydaje mi się, że jednak Zenek ma już tylu fanów, że podoba się zawsze. No o nowej płycie wspominałem. Swoją drogą, dzisiaj się dowiedziałem, widać, że być może słaby ze mnie znawca tutaj muzyki rockowej i polskich wykonawców, bo dowiedziałem się, że Zenek tak naprawdę ma na imię Sebastian. W tym roku kończy 44 lata, już skończył i stąd pewnie tytuł płyty 44, bo 11 lat temu w 2016 roku pierwszą jako właśnie Zenek Kupatasa jeszcze wtedy, teraz się tytułuje jako Zenek Grabowski. Wydał płytę 33, to było w 2016 roku, teraz będzie płyta 44, która ukaże się 44 dnia roku 2027, czyli 13 lutego. A Zenek to z kolei imię zbierzmowania Sebastiana Grabowskiego, bo tak nazywa się tak naprawdę. Więc jakbym ja chciał tutaj pójść za sposobem Zenka, to bym się dzisiaj przedstawiał jako Wojciech Maciąg. Witam Państwa. Zenek Grabowski, kolejny singiel z płyty 44, singiel pod tytułem Rzeka, u nas jako ostatnia dzisiaj propozycja.

Jego imię to 44, tak swego czasu mawiał nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz, a po nim powtórzył Zenek Grabowski, dawny wokalista grupy Kabanos albo Zenek Kupatasa. Tyle już tych pseudonimów było. W każdym razie nowa płyta nadchodzi, płyta 44 albo 44 po prostu. Tak, to będzie 13 lutego, a kto nie był na koncercie Zenka, to naprawdę polecam to doświadczenie. Ja no pierwszy raz na Rokowiźnie to spóźniłem się na jego koncert i to mocno, dotarłem chyba na jakieś ostatnie może 3 utwory, ale już wiedziałem, że jak usłyszałem Słoneczko na żywo, to wiedziałem, że muszę iść na ten koncert. No i się opłacało. Tomek pisze, że propozycje super. Zenek Grabowski, wielkie ilości piorunów. Naraz petarda. No to mam nadzieję, że będzie głosowane, bo po 20.30, chociaż dzisiaj to podejrzewam, że trochę później może ruszyć głosowanie, bo będziemy pewnie grać trochę dłużej, to do 20.30 właśnie będę grał dzisiaj Fast Forward Charts, a właśnie zamknąłem propozycje i na wszystkie propozycje będzie można zagłosować już po godzinie, no już po liście, może tak powiem, na fastforwardcharts.com. Ten adres sobie zapiszcie, jeśli ktoś nas słucha pierwszy raz, to proszę sobie ten adres zapisać, bo będzie przydatny po audycji i potem przez cały tydzień. A ja przechodzę do obiecanych relacji koncertowych. Pierwsza już była, relacja z koncertu Zenka. W sobotę potem, dzień później, kolejny zestaw koncertowy, kolejny tutaj wieczór w klubie After Dark, 35. urodziny Dominika Pajewskiego świętowaliśmy, czyli wokalisty grupy Gorgonzola, chociaż ostatnio to Dominik, widzę tutaj ostatnio, rozwija sobie swoje działalności coraz bardziej. Polecam podcast Bez Playbacku, podcast, w którym Dominik rozmawia z muzykami. Ja oglądałem rozmowę z Krzysztofem Skibą, akurat właśnie po koncercie Big Cyca. Dużo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Jest też Holokron, Holorage, to są też ciekawe podcasty, których fajnie się słucha. Fajnie się słucha w pracy. Tak, właśnie w tym IT, w którym jest koniec Eldorado, akurat teraz, to już tak nawiązując do propozycji, to Dominik ma bardzo dużo działalności teraz, no i mam nadzieję, że mimo wszystko, chociaż nie mam takich informacji, Gorgonzola dalej będzie trwać, bo właśnie to był ich kolejny koncert. To był numetalowy wieczór w klubie After Dark, właśnie zakończony koncertem Gorgonzoli, a rozpoczętym przez zespół Neurostatic. Bardzo młodzi tutaj muzycy. Patrzyłem, że mniej więcej rocznik 2000, no tutaj nie będę zdradzał, kto dokładnie ma taki rocznik, bo nie powinno się, ale zawsze lubię to sprawdzać. I słuchając grupy Neurostatic z Kingą na wokalu, mogę powiedzieć, że polski nu metal nie jest zagrożony. Polski nu metal będzie żył, mam nadzieję, jak najdłużej. Zespół grał jako pierwszy, a to jest trudne zadanie, żeby rozkręcić publiczność, grając w sumie najwcześniej, bo koncert rozpoczął się mniej więcej koło 18.50. Jeszcze 19.00 nie było. Ludzi pod sceną całkiem mało, ale i tak rozkręcili bardzo ładną imprezę. Swoją drogą zawsze mnie też cieszy, że właśnie na koncercie Gorgonzoli, bo tydzień temu czytałem, jak Dominik grał w Grodzisku Mazowieckim, jeśli dobrze pamiętam, to właśnie powiedział, że dużo młodych ludzi widział na publiczności, a jeden zapytał nawet, jak w ogóle scharakteryzować muzykę, którą grają. Dominik zawsze twierdził, że to jest nu metal, a ten młody chłopak miał na sobie koszulkę grupy Korn i mówił, że no trochę mnie dziwi, że nie skojarzył ich muzyki z grupą Korn, a może po prostu to muzyka Gorgonzoli już tak odjechała od nu metalu. Ale właśnie Neurostatic to czysty nu metalowy klimat. Wokal Kingi bardzo mi przypomina wokal Emily Armstrong z Linkin Park, zwłaszcza jak w pewnym momencie był scream w jednym z utworów. Po Neurostatic scenę objęli panowie z Budynku C, zespół Budynek C. To był taki bardziej rapkorowy klimat. No i tutaj muszę powiedzieć, że chyba muszę wrócić do niektórych tekstów, bo podoba mi się ten buntowniczy klimat w ich utworach. Klimat, w którym po prostu potrafią powiedzieć, że no i
tyle. No i tutaj takie brzydkie słowo na H padało później. W każdym razie bardzo panowie potrafili wyrzucić z siebie i tą złość, ale koncert był, powiedziałbym, że też czasami taki trochę komediowy, że mieli takie trochę zadatki na takie obśmiewanie niektórych aspektów życia. Muszę sobie przesłuchać ich utwory, bo zainteresowali mnie, ale teksty, że tak powiem, ciężko było wysłyszeć, tylko te ewentualnie głośniejsze fragmenty, więc Budynek C sobie zapisuję do przesłuchania później. No i główna gwiazda wieczoru, główna atrakcja, zespół Gorgonzola. Nie wiem, czy powinienem tak narzekać, nie wiem, czy tutaj powinienem to poruszać, ale jedyne, na co mogę się poskarżyć w tym koncercie, to to, że był krótszy niż zwykle, bo w sumie przygotowałem sobie setlistę, którą znalazłem w internecie, więc pozwólcie, że sobie ją otworzę. W sumie nie był aż taki krótki, jak myślałem, 15 utworów jednak w setliście było, zawsze było ich chyba ponad 20, ale mam wrażenie, że ten koncert jakoś tak skończył się z takim sporym niedosytem dla mnie jednak. Jeszcze bym się na nim chętnie pobawił. Na koncercie oczywiście jeden utwór, który był trochę zaskoczeniem. Utwór otwierający płytę Konsumpcja, czyli Zagubieni, tutaj został zagrany. Ale oczywiście trójka utworów, które kończą zawsze koncerty, czyli Konsumpcja, Knajpie, Na dnie piekła i potem Eksploatowani. To są zawsze trzy utwory, po których trzeba uruchomić pogo i się wyskakać najmocniej jak się da, bo po prostu no, chyba nie znam lepszego tutaj, lepszego miksu utworów właśnie do wyszalenia się na cały tydzień. Jeśli ktoś jeszcze nie był na koncertach grupy Gorgonzola, to za tydzień będzie miał okazję, bo za tydzień wystąpią w Chorzowie z zespołem Snowblind, jeśli dobrze pamiętam. Szybko sobie jeszcze próbuję przypomnieć. Chorzów, Leśniczówka, tak, Gorgonzola, Snowblind i jeszcze razem z nimi Warchlak. To taki chyba bardziej punkowy zespół. Swoją drogą Dominik właśnie wspominał, że to chyba najbardziej punkowy koncert Gorgonzoli, jaki pamięta od dawna, a koncert zdecydowanie prowadziła Kinga, czyli wokalistka tutaj, która zawsze z Dominikiem śpiewa wszystkie utwory. A niektóre nawet sama. Kto pamięta chociażby, jeśli dobrze pamiętam, to chyba jest Popiół, to tam właśnie Kinga, nie, to Pomyje były, przepraszam. To Popiół jest o czym innym. To Pomyje, którym Kinga śpiewa sama i pamiętam, że Dominik nawet opowiadał, że dograł swój wokal, ale wokal Kingi wyszedł tak dobrze, że cały zespół uznał, że no nie, to niech Kinga śpiewa ten utwór. To będzie tylko utwór już tylko dla niej. Kinga też często schodziła do publiczności, pogowała z nami nawet, chociaż tutaj trzeba było troszeczkę, można by powiedzieć, na nią uważać, żeby dała radę zaśpiewać swoje kwestie, zwłaszcza w Konsumpcji. No ale kto nie ma ochoty zaśpiewać zawsze, że pojedli, popili i w proch się obrócili. Mój ulubiony fragment z tekstów Gorgonzoli, chociaż na Zabawne też jest dużo fajnych tutaj momentów. Właśnie w utworze Zabawne chociażby też zawsze lubię sobie pokrzyczeć. Jeśli ktoś, tak jak mówiłem, jeśli ktoś jeszcze nie był na koncercie Gorgonzoli, bo ja chyba chodzę dwa razy do roku od jakichś 4 albo 5 lat, więc być może to był 10. mój koncert. No i mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej. Klub After Dark, no to tak, od razu mogę powiedzieć, że mniejszy niż Potok, mniej miejsca dla publiczności, ale i tak zawsze się znalazło, chociaż na przykład na Zenku było trochę ciasno, muszę przyznać. Są salki, tak jak w Potoku, jest karaoke. Więc odwiedzajcie After Dark też, bo to Nowy Potok podobno. Ciekawe, kiedy zmienią nazwę, bo to jest klub o trzech nazwach. Na banerze jest klub Stereo i tego baneru trzeba szukać, wchodząc z Alei Jerozolimskich właśnie w bramę z jednej z kamienic. Mija się klub Niebo, w którym między innymi grał zespół G-Luka i właśnie na, tak można by powiedzieć, trochę na tyłach klubu Niebo jest właśnie klub Stereo, vel After Dark, vel Nowy Potok. Przygotowałem sobie właśnie utwór pod tytułem Zagubieni od Gorgonzoli, to teraz sobie go posłuchamy.

Gorgonzola i Zagubieni. Utwór, którego dawno nie grali na koncertach, jak sami się przyznali, ale właśnie na tym sobotnim koncercie w After Dark wrócił. facebook.com/fastforwardcharts. Teraz, tak jak obiecałem, przejdziemy do relacji Ani z koncertu Backstreet Boys. Więc teraz czytam. Chłopaki dosłownie sfrunęli na scenę na deskach latających, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Więc widzę, że tutaj wejście mieli panowie bardzo dobre. Zaśpiewali swoje największe przeboje, a zakończenie koncertu iście wystrzałowe, bo nad naszymi głowami wystrzeliły petardy. Fenomenalne show na światowym poziomie, 2 godziny największych hitów z lat 90. 46-tysięczny tłum bawił się znakomicie. Nie obyło się bez łez wzruszenia. Cudownie było wrócić do nastoletnich lat i powspominać najlepsze lata muzyki. Chłopaki planują na przyszły rok turnę i na pewno odwiedzą jakąś część Europy, więc jest nadzieja, że może zawitają do Polski. Żałuję, że nie kupiłam biletów chociaż na 2 koncerty, bo czuję ogromny niedosyt. Jeśli za rok znowu wystąpią w Niemczech, to jadę. 12 godzin z 4 przesiadkami. Warte było tych przeżyć. No i patrzyłem, że faktycznie, bo to koncert odbył się w Düsseldorfie i widzę, że chyba tu jest, panowie mają jakąś rezydencję właśnie w Düsseldorfie, bo od 25 września koncerty się odbywają co kilka dni i będą się odbywać aż do 7 października. W zasadzie to dziś jeszcze będzie koncert, potem jeszcze we wtorek i w środę. A potem, o proszę, mamy tutaj, widzę, zapomniałem słowa, rezydencję w Las Vegas będzie i będzie koncert między innymi w Nowy Rok. Ciekawe by było w Sylwestra. Dziękuję tutaj Aniu za relację z Backstreet Boys. Wiecie co? Czasem człowiek ma po prostu ochotę zagrać pewne utwory na antenie. Zawsze miałem ochotę zagrać Everybody. No to teraz chyba mogę spełnić tutaj swoje marzenie.

No i to właśnie było Everybody od Backstreet Boys. Czasem po prostu człowiek ma ochotę zagrać też coś nierokowego, bo widzę, że czasem mogą się pojawić protesty, że jak to takie nierokowe utwory w rockowo-alternatywnej liście przebojów. Ale Ania akurat dziękuję za Everybody, więc miło mi tutaj widzieć od was wiadomość. facebook.com/fastforwardcharts. Minęła właśnie godzina 19, a my mamy do zagrania 25 utworów z 1800 18 notowania Fast Forward Charts. Dzisiaj takie właśnie przed nami. Jeśli chodzi o statystyki, to mamy 9 awansów, 10 spadków. Żaden z utworów nie został na swojej pozycji sprzed tygodnia, co już oznacza, że będą zmiany. 4 nowości mamy i 2 powroty. Jako pierwszy utwór dzisiaj to właśnie powrót. Zaczęli od miejsca pierwszego, potem wypadli z listy, a teraz wracają na miejsce 25. No mam nadzieję, że jednak po tym powrocie się utrzymają. Quiet, Quiet, Quiet z utworem Kowaniec. Oni dzisiaj otwierają 1018 notowanie, wracając na miejsce 25.

Quiet, Quiet, Quiet i Kowaniec to miejsce 25, powrót na do Fast Forward Charts, właśnie na do 2018 notowania. Quiet, Quiet, Quiet w międzyczasie wydali właśnie swoją pierwszą płytę It's Been 5 Years Shrink, bo i tak jak sami mówią, ta płyta to droga do kształcenia, do wykształcenia ich stylu. Będę musiał sobie posłuchać, wy być może też, więc dajcie znać, jakie macie plany w tym temacie. facebook.com/fastforwardcharts, tutaj można pisać komentarze. A od powrotu przechodzimy do największego spadku w 2018 notowaniu Fast Forward Charts. Już było dobrze, już szli w górę. Było miejsce 9, dzisiaj jest miejsce 24. 8 tydzień na liście, tak właśnie kończą Inclusion z utworem Toń, niestety spadając z 9 na 24.

15 oczek w dół dzisiaj niestety spadają z 9 na 24 po 8 tygodniach na liście Inclusion z utworem Toń. A miejsce 23 to z kolei będzie pierwsze dzisiaj pożegnanie na Fast Forward Charts. 13 tydzień na liście, 13 tygodni wytrwał u nas Marilyn Manson z utworem Exit Wound. Dzisiaj spada niestety z 21 na 23, a jako że to 13 tydzień na liście, to jest to ostatni raz, kiedy słyszymy ten utwór w regularnych notowaniach. Przeliczyłem sobie dzisiaj podsumowanie roku, takie dotychczasowe, i już wiem, że Marilyn Manson się tam pojawi. W chwili obecnej jest na miejscu 13, a w dzisiejszym notowaniu na miejscu 23. Exit Wound.

Marilyn Manson i Exit Wound to miejsce 23, spadek z 21, ale że to 13 tydzień na liście, to oznacza, że po raz ostatni słyszeliśmy ten utwór w regularnych notowaniach. Warto wspomnieć, że Marilyn Manson wystąpi z grupą Slipknot na stadionie Wembley, to w marcu z tego co widzę. Chociaż nie, przepraszam, to był 3 lipca, bo tu daty pisane odwrotnie. To 3 lipca będzie właśnie supportował grupę Slipknot. Póki co panowie ze Slipknot raczej wybierają się na trasę koncertową po tej drugiej stronie globu do Europy. Być może przyjadą później. Jedynym wyjątkiem jest tu właśnie ten koncert na Wembley. 22 utwory mamy do końca, przed nami miejsce 22, ale zanim 22, to widzę, że dołączyli do nas również Ewa z Warszawy i Piotr z Warszawy. Razem raczej nie słuchają, chociaż może. Dajcie znać, z kim słuchacie listy, jak słuchacie listy, jak spędzacie dzisiejszy wieczór na facebook.com/fastforwardcharts. A na 22 mamy właśnie teraz pierwszą z 4 nowości. Będzie po polsku i będzie ciekawie, a jutro będzie futro. Futro, tak nazywa się ten utwór, zespół to La Fika, to nowość na miejscu 22.

0: malutki i od tego jest malutki.
1: Pierwsza nowość w 2018 notowaniu to zespół La Fika z utworem Futro. Nowość na miejscu 22. 21 to niestety też duży spadek. 13 oczek w dół. Z 8 na 21 zespół The Windows z utworem Tylko Spokojnie. The Windows są w trasie. Najbliższy koncert 16 października w Częstochowie.

z 8 na 21 zespół The Windows z utworem Tylko Spokojnie. Płyta już wyszła, z tego co pamiętam, wyszła chyba w ten piątek, a najbliższy koncert to, tak jak mówiłem, 16 października w Częstochowie. To będzie, jeśli dobrze pamiętam, piątek za 2 tygodnie. To miejsce 21, a na 20 mamy Nickelback. Niestety zmierzają tak trochę w dół listy. Do 30 października mogą nie dotrwać, a wtedy płyta wyjdzie. Everything Under the Sun. A Leave Me Behind na 20.

15 na 20 po 5 tygodniach na liście zespół Nickelback z utworem Leave Me Behind. To był Nickelback na jedną nóżkę, a teraz Nickelback na drugą nóżkę. Ale to troszkę tutaj kolejność singli się zmieniła, no ale jak widać starszy singiel dzisiaj oczko do góry z 20 na 19, Rattle the Cage.

Nickelback i Rattle the Cage to dzisiaj awans o jedno oczko z 20 na 19. Chyba pierwszy awans dzisiaj, nie licząc powrotów i nowości. To oczko do góry na 19 po 10 tygodniach na liście Rattle the Cage. Płyta się nazywa Everything Under the Sun, wyjdzie 30 października. I podobno usłyszymy Nickelback w brzmieniach, których byśmy się nie spodziewali. To będzie miks różnych brzmień zespołu, którego jeszcze panowie nie stosowali, więc tutaj tym bardziej jestem ciekawy, co się tego 30 października wydarzy. A tą płytę to być może niektórzy już przesłuchali. Miały być też koncerty w październiku, ale akurat trasa koncertowa została przeniesiona na wiosnę. I tak 9 kwietnia bodajże w klubie Studio w Krakowie wystąpią Ghost Kid, ale płyta Follow the White Rabbit, czyli śledzenie białego króliczka, podobno już się wydarzyło. 2 października już była premiera, czyli w ten piątek. Ja jeszcze nie słuchałem, ale może ktoś z was słuchał i da mi znać. A dzięki waszym głosom Ivory grupy Ghost Kid wraca na miejsce 18.

Ghost Kid i Ivory to powrót na miejsce 18 do 1018 notowania listy przebojów Fast Forward Charts. Płyta Follow the Rabbit miała już premierę. Jeśli ktoś słuchał, to dajcie znać na facebook.com/fastforwardcharts albo na ffc@radioaktywne.pl, bo o mailu jeszcze dzisiaj nie wspominałem. Mniej popularna forma, ale może ktoś się odezwie. facebook.com/fastforwardcharts. Czekam też na wasze inne komentarze oczywiście i wiadomości. Ja tę płytę pewnie przesłucham w poniedziałek, a tutaj poprawka do poprzedniego wejścia. Koncert w klubie Hype Park w Krakowie. Nie w klubie Kwadrat, tak jak mówiłem, ale 9 kwietnia się zgadza. Wtedy trasa Follow the White Rabbit ruszy razem z zespołem Ghost Kid. 17 miejsce przed nami. Na 17 też tutaj płyta była. Miała premierę w piątek. Monarch się nazywa. To płyta grupy Dead Poets Society, a potem grupa wyruszy w trasę koncertową jako support grupy Muse. No ale niestety Muse nie w Polsce. Ale Dead Poets Society wystąpią w lutym. A teraz Cold z 14 na 17.

Dead Poets Society i Cold z 14 na 17 dzisiaj. Trzy oczka w dół. No tutaj koledze Grzegorzowi gratuluję czujności, bo wyłapał pewne nieścisłości na liście. Być może ktoś zauważył jeszcze nieskorygowany formularz przeze mnie, bo czasem tak bywa, że formularz mi się wytworzy z błędami i potem muszę je ręcznie szybko poprawić. Myślałem, że nikt nie zauważy, ale jednak mam czujnych słuchaczy. Dziękuję tutaj za wiadomość. Grzegorzowi tutaj szczegółowe wyjaśnienie już napisałem. 17 za nami, 16 z kolei przed nami. A na 16 przed nami teraz kolejna nowość, a w marcu będzie płyta. Social Apocalypse się będzie nazywać. No i właśnie o tej apokalipsie będą nam śpiewać Bullet for My Valentine, którzy dzięki waszym głosom debiutują na miejscu 16.

Bullet for My Valentine, miejsce 16 to nowość i zapowiedź płyty Social Apocalypse, która już w marcu 2027 roku się ukaże. Będzie to kolejny krążek grupy Bullet for My Valentine. A potem jeszcze, jak się komuś spodoba, to i koncert będzie w kwietniu. No tutaj nie przygotowałem sobie informacji, kiedy dokładnie, ale może na szybko to znajdę. Pamiętam, że w kwietniu w MCK w Katowicach zagrają panowie. To jeśli chodzi o Polskę, bo oczywiście trasa w całej Europie. Ale widzę, że tak na szybko to... A może znajdę? Chwila, moment. A nie, przepraszam. To tutaj troszkę za późno powiedziałem ten koncert. W lutym już panowie zagrają. 4 lutego w MCK w Katowicach. No widzicie, taki to przygotowany tutaj dzisiaj jestem. 15 utworów mamy jeszcze do zagrania. Na miejscu 15, dalej strefa spadkowa niestety. I tutaj koncerty póki co na razie tylko w Wielkiej Brytanii. Royal Blood, 10 over 10, to utwór tak się nazywa. Dzisiaj spada z 11 na 15.

Royal Blood i 10 over 10 to spadek z miejsca 11 na 15 po 5 tygodniach na liście. Póki co koncertów w Polsce nie będzie, a płyta Dead Company podobno ma być też bardzo zaskakująca z tego, co panowie z Royal Blood mówili. facebook.com/fastforwardcharts. Widzę, że tutaj kolega Grzegorz dołączył do listy. Grzegorz z Legnicy, z którym już tutaj porozmawialiśmy chwilę. I koleżanka Ewa z Łodzi. Jeszcze dzisiaj nie wyczytywałem, ale pozdrawiam Łódź jeszcze raz, bo w Łodzi również nas licznie się słucha, jak się okazuje. 14 utworów jeszcze mamy do końca, 14 miejsce przed nami. Może tak powinienem mówić, że 14 miejsce jest przed nami. Straszny połamaniec, jak to swego czasu jedna słuchaczka powiedziała, ale współpraca taka, której sam bym nie wymyślił i właśnie to jest w niej najlepsze. Falling in Reverse, czyli cały zespół, ale przede wszystkim Ronnie Radke na wokalu, wspomagany przez Corea Taylora i Serge'a Tankiana. Utwór, który nazywa się Józef, niestety dzisiaj spada o 4 oczka z 10 na 14.

wszystkich trzech panów było słychać, ale niestety utwór musimy skrócić, bo to spadek z 10 na 14 po dwóch tygodniach na liście Falling in Reverse, Corey Taylor i Serge Tankian w utworze Józef, a to też drugie imię Roniego Radke podobno, więc ludzie tutaj lubią swoje drugie imiona, trochę jak Zenek Grabowski dzisiaj też w propozycjach. 13 miejsce przed nami, dzisiaj trzynastka zdecydowanie szczęśliwa. I przypomnienie o tym, że 30 października zapowiada się naprawdę mocno, jeśli chodzi o premiery płytowe, bo będzie Nickelback z płytą Everything Under the Sun, będą Blind Channel z płytą Painstream, a także Queens of the Stone Age, Perfect. Z tego co pamiętam, to 9 chyba już album grupy Queens of the Stone Age, to może skoryguję w następnym wejściu, a my odpowiemy sobie na pytanie Where the Gove Girls At, zadane przez zespół, nowość na miejscu 13.

Queens of the Stone Age i Where the Gove Girls At z płyty Perfect, która dobrze pamiętałem, że była będzie dziewiątym albumem Queens of the Stone Age. 13 miejsce za nami, to była właśnie nowość, a na miejscu 12 można by powiedzieć, że wreszcie jakieś awanse. A po koncercie grupy Spirit Box notowania im od razu podskoczyły. 6 oczek do góry, dzisiaj awansują z 18 na 12 po 3 tygodniach na liście.

Spirit Box i Morning to jeden z 9 awansów dzisiaj. Oni akurat notują awans o 6 oczek do góry z 18 na 12 po 3 tygodniach na liście. Jeszcze nie pierwsza dziesiątka, jeszcze to kawałek, ale powoli do niej dotrzemy. No i mam nadzieję, że Spirit Box dotrą w następnych notowaniach. Facebook.com też Fast Forward Charts. Tutaj możecie pisać, tutaj możecie listę komentować. Bardzo do tego zachęcam. I teraz miejsce 11 nam zostało. Jest przed nami miejsce 11. I to kolejne pożegnanie. 13 tydzień na liście. Są już z nami Without Warning z utworem Breed, wspomagani przez Chrisa Harmsa. Ja mogę powiedzieć, że jest nowy singiel Chrisa Harmsa. Ma bardzo ciekawy tytuł. Co prawda no nie zagrałem go dzisiaj w propozycjach, bo z propozycjami to jest tak, że jest ich 5, a czasem człowiek by miałby ochotę, żeby było ich na przykład 10, ale to na tyle pozwala tutaj czas radiowy. A i tak jesteśmy często w niedoczasie i dziękuję, że jesteście tutaj ze mną do końca. Nowy singiel Chrisa Harmsa nazywa się Find What You Love and Let It Kill You. Bardzo tutaj dosadne stwierdzenie, dosadny statement. Zobaczymy, jak tutaj nowe wydawnictwo Chrisa Harmsa się rozwinie, bo być może jest to zapowiedź czegoś nowego. Jak chcecie ten singiel w propozycjach, to napiszcie mi go w formularzu. A ja teraz wam gram Without Warning, wspomagani przez Chrisa Harmsa w utworze Breed. To jest 13 tydzień na liście, co oznacza, że słyszymy ten utwór już po raz ostatni w regularnych notowaniach, ale jest duża szansa, że usłyszymy też w podsumowaniu roku, chociaż tutaj to zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Póki co na 11. Breed.

po raz ostatni w regularnych notowaniach Fast Forward Charts Without Warning z utworem Breed, wspomagani przez Chrisa Harmsa, spadają niestety z 7 na 11, ale jest duża szansa, że usłyszymy ich też w podsumowaniu roku. Pierwsza dziesiątka przed nami. I otwierają ją niestety z dużym spadkiem, bo to aż 6 oczek w dół, z 4 na 10. Bring Me The Horizon z utworem The Humanized to zdecydowany nasz weteran listowy, bo oni są z kolei 12 tygodni na liście, więc jeszcze przez tydzień na Bring Me The Horizon można głosować. I jeśli zagłosujecie, a podejrzewam, że zagłosujecie, bo teraz jeszcze są wysoko, jeszcze ich w przyszłym tygodniu usłyszymy. Za to już wspominałem, że Slipknot wyruszą w trasę koncertową. Niestety, taka kolej rzeczy, że będą koncertowali w swoich rodzinnych stronach. Tam za wielką wodą będą koncertowali w Ameryce. Zaczną od 16 lipca w Waszyngtonie. I między innymi razem z nimi będą występować też Bring Me The Horizon. Chyba nawet z tego co widzę, to na całej trasie koncertowej. Tak, a na niektórych koncertach też Motionless in White, na niektórych Lamb of God, na niektórych Vendet, na niektórych Kublai Khan, więc tutaj dużo ciekawych zespołów razem z grupą Slipknot na scenie stanie. Dużo tam ostatnio było zmian personalnych, więc zobaczymy teraz, jak te koncerty im wyjdą. Jak się kiedyś wybiorą do Europy, jeszcze do Polski na przykład też, to postanowię się chyba wybrać. A póki co The Humanized dzisiaj z 4 na 10.

0: pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

dłoni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś kalisteniksa, spryfiksa, parnomiksa, paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

ma. Proszę, ja was nie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy stać. Się nie kapie na zabawę, przepraszanie nawet jeśli błazen i porażę brakiem na dnie pośród fal. Ja i trzy kobiety mego życia.

0: piątek, 2 października 2026 roku. Aktywacja piątkowa wita się z wami dziś w dość wąskim składzie, natomiast na pewno atrakcji nie zabraknie. Jest ze mną za konsolą niezastąpiony Miki Krzychowicz.
1: Witam, cześć, dzień dobry.
0: I nasza redaktor naczelna, czyli Natalia Kalech.
2: Cześć i czołem wszystkim.
0: A ja nazywam się Oskar Pietrusiński i dzisiaj porozmawiamy sobie na temat utworów, do których lubimy sobie wracać, oraz na temat świeżynek, które w ostatnim czasie pojawiły się na scenie alternatywnej i nie tylko. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a oprócz tego nasze stałe fragmenty, czyli porcja wiadomości, kartka z kalendarza i no właśnie, zobaczymy, czy uda nam się zrobić jakiś quizik. Natomiast na pewno tego teleradia nie zabraknie.
1: A no przecież, że mam.
0: Także tak jak mówiłem, mik jest niezastąpiony. I słyszymy się za chwilę na naszym powrocie do ulubionych kawałków.

0: czasy, za chwilę zamykam, a tu wchodzą jakieś dwa białasy.
1: Jeden wyższy, drugi trochę niższy, bluzy, kaptury, białasy, bez kasy. Czego chcecie, znaczy w czym mogę pomóc, mówię do nich, chociaż

Kunt macie kociu na salsa. Mówię im, mam ruch w interesie na to wyższy. Mi mówi, my nie turyści, my w biznesie. Żeby się zdecydowali, mówię, jeśli nie, no to żeby spierdolić.

0: No, powinniśmy tą kolkę otworzyć.
1: Tak jest.
0: Na wizji.
1: Tak. Ale tą kolę się otworzyło troszeczkę tak jak puszkę ze wspomnieniami, nie? Do których warto czasami tak, wracać.
0: Tak, tak, właśnie, no.
1: I w zasadzie...
0: To było smooth, tak.
1: Jestem ciekawy, do czego wy lubicie wracać z przeszłości. Bo są takie rzeczy, o których człowiek sobie myśli i po prostu one wracają same. Nawet człowiek o tym nie myśli, że one wrócą, a jednak wracają. Co do ciebie wraca najczęściej, Miki?
0: Wiesz co, ja ostatnio wróciłem do gier, przy których nie grałem od czasu podstawówki. Gadałem na jakby już ostatniej aktywacji o tych grach, bo robiłem quiz o mitologii greckiej. No ale ostatnio do tego wróciłem, nadal to jest u mnie, czyli gry. Dawno gry u mnie nie były czymś, co mnie tak jara. Bo no, a teraz właśnie gry i to takie właśnie starsze sprzed 20 lat, więc nie dość, że stare gry, to jeszcze jak grałem w nie jakiś czas temu, więc no jest to zupełnie inny świat i no mówię o serii God of War albo o serii Ratchet & Clank, takie gry na PlayStation 2, które są super. No, a z muzyki to zaraz powiem. A Natalia jeszcze?
2: Ja lubię wracać tam, gdzie byłam, zwłaszcza do miejsc, które mi się dobrze kojarzą. Zawsze to lubię robić. Lubię wracać. Ostatnio wróciłam do Budapesztu. Jest to moje ukochane miasto na ziemi.
0: Oj, też się bardzo lubię.
2: Mam tam same świetne wspomnienia i naprawdę nigdy nie sądziłam, że poczuję taką wielką radość z tego, że jestem tam z powrotem. Naprawdę całe dwa dni, jakie tam byłam, chodziłam uśmiechnięta i pomimo wszystkiego, co szło nie tak, cały czas nie mogłam przestać się uśmiechać i dobrze bawić. Kocham to miasto. No. Kocham też wracać do piosenek, których słuchałam, jak byłam w danych miejscach, bo one mi się wtedy zawsze kojarzą i w mojej głowie odtwarza mi się na przykład...
0: Z Budapesztem trasa, jaką masz?
2: Z Budapesztu...
0: Taki pierwszy strzał.
2: Z Budapesztu na pewno słuchałam z moją przyjaciółką bardzo dużo I Follow Rivers.
0: I follow you.
2: Tak, i bardzo dobrze mi się wspomina ta piosenka. Słuchałyśmy, jak jechałyśmy pociągiem i na miejscu. Zarudnok. Świetne to było i naprawdę kocham wspominać, kocham słuchać piosenek, jak byłam w podróży i właśnie przypominają mi się w mojej głowie trasy spacerów, jak gdzieś jechałam. Uwielbiam to i do tego bardzo, bardzo lubię wracać.
1: A ja na przykład zawsze, a propos tego Budapesztu, wracam do zdjęć. I mówię o tym, że a propos Budapesztu, bo na przykład w miejscach, w których kiedyś byłem, oglądam sobie te zdjęcia i mówię, fajnie by było wrócić do takich czasów, kiedy po prostu człowiek podróżował i po prostu każdy z tych miejsc, w których ja byłem, mają ze sobą jakąś historię. Jakby ja lubię wracać też do wspomnień, nie? Każde miejsce to jest jakieś wspomnienie i właśnie też muzyka związana z tym, czego na przykład słuchałem, będąc chociażby w Barcelonie w zeszłym roku, nie?
0: To czego to słuchałeś jest... w Barcelonie w zeszłym roku?
1: Wiesz co? To był chyba vibe na Alvaro Solera, który pochodzi właśnie z Barcelony.
0: Alvaro Soler.
1: Alvaro Soler. A w ogóle to jest bardzo też ciekawe, że Alvaro Soler ostatnio wydał kolejną płytę. Także jeżeli ktoś jeszcze nie słuchał...
0: Barcelona?
1: Serdecznie polecamy. Nie wiem, czy ona się nazywa Barcelona, chyba nie. Natomiast no Alvaro Soler to jest totalnie to, czego lubiłem słuchać właśnie x lat temu. Jakoś odkryłem Alvaro Solera w 2016 roku, chwilę po tej jego najgłośniejszej płycie.
2: To było 10 lat temu.
1: No, 2016. Natalka, pamiętasz, ile miałaś wtedy lat?
2: 10.
1: No, ja 11. Także super.
2: To było dekady temu. No. Ale właśnie wracanie do zdjęć, ja też uwielbiam wracać do zdjęć i to jest jedna z moich ukochanych funkcji w iPhone'ie. Na widżecie jest tam tego dnia, rok temu, bądź dwa lata temu. Uwielbiam to, ponieważ przypomina mi się, zawsze podróże mi się dobrze kojarzą, z reguły mi się dobrze kojarzą lub jakiekolwiek wydarzenia. I uwielbiam tą funkcję, ponieważ jak mam jakiś gorszy dzień lub nie mam, nie wiem, energii, cokolwiek, i nagle mój ukochany iPhone przypomina mi, co ja robiłam rok temu i mam taki, matko boska, jakie to było świetne, jakie się wtedy super bawiłam. To jest świetna rzecz, więc też uwielbiam wracać do zdjęć.
1: Albo na przykład ten moment, kiedy widzisz na przykład, kurczę, ja nic nie widziałem w tych ostatnich latach, a potem widzisz na przykład, wiesz, Hiszpania, Włochy, Irlandia, czy tam cokolwiek innego, nie? I widzisz, kurczę, jednak wcale nie widziałem aż takiej małej ilości, bo już na przykład Tajlandia, czy Hiszpania, czy Włochy już były odhaczone na mojej liście podróży, nie? Także apetyt rośnie w miarę jedzenia.
0: Przepraszam, ja tutaj muszę nawiązać, zrobić jedno nawiązanie.
2: Referencje.
0: Tak, referencje do filmu, bo mówimy cały czas takimi trochę cytatami z filmu. Nie?
3: No tak. Proszę pana, ja jestem umysł ścisły. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Po prostu. No to poprzez reminiscencję. No jakże może...
0: Tak, to jest film Race. Taki polski film z lat 60. I inżynier Mamoń po prostu bardzo lubi to, co już było. Tylko to chciałem. Nikt nie zna? No ja wiem, nerdoza. Mogłem dać alert, że to jest nerdoza.
2: Świetny, świetny cytat. Zgadzam się z tym. Ale uważam, że rozmowy o wspomnieniach i właśnie o tym, co było kiedyś, o przyszłości są świetne, ponieważ i w większości z mojej obserwacji ludzie rozmawiają o tym, co dobrze wspominają i to jest też bardzo przyjemne do słuchania, że też dało się czerpać radość z tego, co się kiedyś robiło i z jaką przyjemnością się o tym opowiada. I też można sobie zwrócić uwagę na to, jak daleko się zaszło w czymś lub jak dobrze się coś udało osiągnąć lub rozwinąć, więc to też jest, uważam, że świetny temat do rozmowy.
1: No ja w ogóle mam takie wrażenie, że ludzie patrzą na teraz tylko troszeczkę w jednym kierunku, że dużo się mówi o rozwoju, nie? Natomiast rozwój często ludzie kojarzą tylko z tym, żeby iść do przodu, żeby nie cofać się do przeszłości, a czasami w przeszłości właśnie jest ten klucz do tego, żeby faktycznie zobaczyć, co działało i jak to ruszyć po prostu.
0: Ale w czym rozwoju? Przepraszam, bo ja po prostu nie lubię tego słowa. Jakoś ono jest dla mnie takim...
1: Jakoś w rozwoju osobistym, nie? Na przykład, kurczę, chciałbym zrobić coś nowego, coś fajnego, ale nie szukamy wniosków w przeszłości, tylko zawsze patrzymy, co zrobić, żeby to pchnąć do przodu, a czasami trzeba postawić krok w tył, żeby zrobić dwa kroki w przód. Mniej więcej tak. Wiesz, o co chodzi.
0: No tak, jakby gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. A, bo nie mówimy teraz frazesami.
2: Aha. Możemy.
0: Możemy, tak?
2: Tak.
0: No wiesz, no takie, no to nie w kij pierdział, wiadomo, takie... Wy macie jakieś?
2: Właśnie zapomniałam wszystkie, jakie miałam, a mam zawsze świetne powiedzonka.
0: No dobrze. Ja jeszcze chciałem tutaj zrobić nerdoza alert, albo nie nerdoza, no bo jak mówimy o muzyce, której lubimy wracać, no to ja mam od jakichś kilku lat 80. lata, do których lubię wracać. Wcześniej to były 90., jak byłem w liceum, teraz 80. rok szczególnie. To jest etap, kiedy był jeden z większych boomów w produkcji muzyki, bo weszła cyfra, technologia cyfrowa weszła w latach 80. i te nagrania są na pewno są wyjątkowe, na dobre i na złe, no ale ja sobie już wracam od jakichś kilku lat do takiego zespołu Ecstasy, który chciałem wam pokazać i on właśnie wszedł w 1980 rok z takim kawałkiem, który zaraz puszczę. I no dobra, już powiedziałem, z którego roku jest, ale zapytam was potem, na który rok mniej więcej dali. Jakbyście, tak wiecie, na jaki rok byście go ocenili, okej?
1: Spoko.
2: Dobrze.
1: Deal.
0: Dobra.
2: Słuchamy?
0: To słuchamy.

0: No i co myślicie?
1: Super.
0: Który rok? Daję, 80?
1: Daję ocenkę 1991 na 2026.
0: A ty, Oskar, myślisz, że oni naprawdę wydali w 80, czy ja gadam bzdury?
2: W sensie...
0: Jaki rok byś obstawiał ty?
1: To jest real or fake?
2: Kurczę, w sensie muzycznie? Muzycznie bym dał jakąś końcówkę lat 80 / 90. Natomiast ja wiem, z którego to jest roku.
0: Oni byli, no bo powiedziałem, no. Ale no oni strasznie wyprzedzili jakby ten taki, no bo indie rock, zanim powstał, w latach 90. The Strokes i w ogóle, no to był tak zwany New Wave. Jeszcze przed Pixies. New Wave, czyli właśnie taka muzyka, co nie? Czyli taka gitarowo wyrafinowana, ale jednak pum, pa, puru, pu, pa. I no, ale produkcja tego była po prostu niesamowita, jakby ja tak ze strony technicznej, no te bębny po prostu są super w tej piosence, więc no ja często wracam do Ecstasy.

0: A mój tata
1: z wielkim
0: był...
1: fanem wędkarstwa.
0: Jest również, masz rację, zgadzam się. Mój tata jest wielkim fanem rocka, jak był młody, był punkiem i ja, mój tata jak byłam mała, słuchał Metalliki, słuchał Rammsteinu, słuchał wielu różnych rzeczy, co też swego rodzaju ukształtowało mój gust muzyczny. Jak byłam mała, moim ulubionym momentem wieczoru było oglądanie teledysków do piosenek Red Hot Chili Peppers. Naprawdę było to świetne, byłam wielką fanką tych teledysków, wychowałam się na nich i dalej bardzo lubię do nich wracać. To była ogromna euforia, jak mogłam oglądać te teledyski lat.
1: Ja pamiętam teledysk Californication, był akurat fajny.
0: Ja pamiętam większość i dla mnie to było lepsze niż bajki. Naprawdę, ja się wychowałam na teledyskach do Red Hotów. Świetne to było. Polecam puszczać to własnym dzieciom. Bardzo dobrze można je wtedy wychować. Zobaczę trochę odrobiny kultury.
1: A oni tam też chodzą z skarpetkami zamiast majtek? Bo oni tak kiedyś występowali.
0: Niestety chyba nie.
1: To dobrze. Dobrze.
0: Muszę cię zawieść.
2: Ja w ogóle myślę, że jeżeli chodzi o magię tych starych teledysków, to głównie polega na tym, że one nie były przekombinowane. Bo w tych starych teledyskach prostu mniej znaczy więcej.
1: Ja myślę, że za szeroko. Bo teledyski są różne.
2: W sensie tak, no ale w większości przypadków miałeś te teledyski, które jednak były takie niskobudżetowe i większość z tych artystów, nawet którzy posiadali budżety, starało się robić coś bardziej minimalistycznego, żeby to wyglądało tak bliżej człowieka. Przynajmniej w tym, z czym ja miałem styczność z przeszłości.
1: To ja trochę
2: jakaś taka plaża.
1: Widziałem. Pamiętam pierwszy teledysk, który poleciał w MTV, jak MTV wystartowało tak na początku lat 90, to właśnie było Dire Straits, to ze Stingiem, no ten wiecie, ten Dire Straits, Money for Nothing, Cash for Free, i tam jest tak to po prostu przekombinowany ten teledysk. Taki śmieszny, takie animacje w komputerze tam są, oni wychodzą z telewizora. No wygląda to jak takie, nie wiem, gry stare, bardzo stare, no. I potem oni na gitarach, te gitary są takie pikselowe i to jest, no śmieszne to były te teledyski. I to był, wiecie, to MTV jakby promowało. A potem bym był.
2: Tak, ale wydaje mi się,
1: Natalia, że... zabraliśmy ci chyba...
0: Nie, ja słucham. To może być głupie pytanie, ale wy mieliście telewizory, jak byliście mali, prawda?
1: No...
0: Bo ja nie miałam.
1: Aha.
0: Więc ja oglądałam teledyski Red Hotów na YouTubie.
2: W sensie, wiesz...
1: Ja miałem VHS-a jeszcze.
0: I...
1: No.
0: Ja się wychowałam na
1: telewizor
0: YouTubie.
1: VHS-a i... A YouTuba to dopiero, jak miałem chyba 8 lat, 9, 10...
0: Ja się wychowałam na YouTubie, więc ja w telewizji niestety nie oglądałam.
1: Ja też się wychowałem na YouTubie, ale...
0: Ale to... właśnie nie oglądałam teledysków w telewizji. Ja to, co oglądałam, to co mój tata mi puszczał. Więc ja miałam dość ograniczony wybór swego rodzaju.
1: Ale to, myślę, że wielu ludzi nie miało MTV.
0: Nie, ja wiem.
1: Taki tylko... przeciętny Polak 20
2: w sensie,
1: lat temu.
2: Bo wiesz, Natalka, to jest kwestia taka, że...
0: 20 lat temu to ja się urodziłam, to ja dopiero
1: no właśnie,
0: jest 15.
1: No,
2: te rzeczy, z którymi ja na przykład miałem styczność, to jest... Dokładnie to, do czego wróciłem sprzed tam iluś lat, jakby ja nie śledziłem tego na bieżąco, tylko ja się mogę teraz na przykład wypowiedzieć na temat teledysków Riany.
1: Oho.
2: Z przeszłości. Na podstawie tego, do czego wróciłem jakoś 2 lata temu, co najwyżej. Jakby...
1: A do czego wróciłeś 2 lata temu?
2: Kurde, na przykład do teledysku Diamonds albo Umbrelli. Też to były takie teledyski, które zrobiły na mnie wrażenie jak na tamte czasy, powiedzmy te 15 lat temu, albo nawet więcej. Natomiast no ja wtedy nie miałem dostępu jakby do tej bazy tego wszystkiego.
1: To gdzie oglądałeś?
2: Wiesz co, ja zacząłem wracać, tak jak mówiłem, dopiero ostatnio do tych rzeczy, także...
1: Aha, czyli odkrywasz to.
2: W tamtym czasie jedyne, z czym miałem styczność, to muzyka z radia, która leciała gdzieś tam, jakby ja o MTV się dowiedziałem naprawdę w wieku, nie wiem, 13-14 lat, bo ja po prostu nie oglądałem kanałów muzycznych. Jedyne, co oglądałem jako mały chłopiec, to było, aż wstyd to powiedzieć, ale Wakacje u dziadków na wsi, Polo TV i po prostu leciało jakieś...
1: Disco Polo
2: i po prostu to były jedyne teledyski, jakie widziałem. Jako dziecko i myślałem, że każdy teledysk musi być po prostu kiczowaty. Okazuje się, że nie. Także...

0: ja też chciałam powiedzieć, że mam wielki sentyment do disco polo, chcąc czy nie chcąc, ponieważ moja babcia była wielką fanką disco polo i u niej w domu nie leciały wiadomości, tylko leciał kanał, który cały czas puszczał muzykę disco polo. I to mi bardzo, dla mnie to było bardzo miłe, ponieważ moja babcia kiedyś poleciła mi i powiedziała mi, o której godzinie lecą jakie programy, ponieważ powiedziałam jej pewnego razu, że wow, super piosenka, ponieważ chciałam posiedzieć z babcią i pooglądać telewizję. Babcia mi polecała piosenki disco polo do przesłuchania.
1: Babcia, ale... naprawdę ci poleciała piosenki?
0: Tak.
1: My God.
0: Ale stwierdziłam, że no, to jest świetny sposób spędzania czasu z moją babcią, ponieważ moja babcia naprawdę kochała to disco polo. I bardzo dobrze to wspominam. Nie słucham tego teraz, tylko mam do tego po prostu ogromny sentyment i uważam, że to jest też dla wielu ludzi świetna opcja.
1: Posada nie pozwala, kariera nie pozwala.
2: Ale jeżeli
1: to
2: właśnie...
1: jest to ego, co nie? No jesteś już w innym miejscu w życiu, co nie? Już nie teraz, do już tamtego
2: nie
1: wrócić.
2: Teraz już nie wypada nie powiedzieć, powrotu. Że lubię disco polo. Oj, tak. Nie.
1: No.
0: Ale naprawdę ja nie jestem... Nie koreluje to ze mną, ale naprawdę mam do tego ogromny sentyment. Ale czy możemy posłuchać, proszę, mojej propozycji, do której lubię wracać? Jaką jest Higher Ground
1: Nie disco polo. No tak, tak to już czekało.
0: Disco polo,
1: to, tak.
0: Ale jeszcze chciałam powiedzieć, że w sierpniu album obchodził Mother's Milk, obchodziło od 89, 11 plus 26, 27-lecia.
1: 37.
0: 30? A, masz rację, nie wiem liczyć. No.
1: Spoko. Tak, 30?
0: Tak, miałeś rację.
2: Także Natalka teraz będzie liczyła taktę w piosence Higher Ground.
0: Tak.

0: Bum.
1: Jak się wam podobało? A,
2: Jezu.
1: Jak się wam podobało? Ja proszę o ocenkę.
2: Dalej nie ochłonąłem, szczerze. Zaczęliśmy z Mikim tańczyć na środku studia i dalej nie ochłonąłem.
1: Proszę.
3: Zajebiste.
1: Bardzo bym poprosiła ocenkę, bo naprawdę uważam, że to jest świetny kawałek.
2: 11 na 10.
3: Bardzo fajne.
2: Energetycznie.
1: Wow, ktoś chyba się do nas dobija drzwiami. Jak...
0: No, ktoś tam.
2: I to chyba byli Red Hot Chili Peppers.
1: I to byli Red Hot Chili Peppers.
0: Nie, no to wejście na basie, flia po prostu, napieprzając. Potem ten John Frusciante, nie wiem ile on tutaj tych take'ów, ale po prostu słyszę wow, słyszę po lewej po prostu ten riff, i jeszcze w tle potem te gitary przesterowane.
1: Red Hot nie są tylko i wyłącznie tą nowszą, no swego rodzaju oklepaną muzyką. Kiedyś tworzyli świetną muzykę, świetną, idealną, naprawdę wow. Zanim odkryli, że istnieje coś takiego jak publika i pieniądze, to naprawdę tworzyli...
0: Zanim Rick Rubin ich zjadł po prostu.
1: Polecam posłuchać ich pierwszych albumów, bo są świetne. Mother's Milk jest jednym z tych jeszcze takich, no utrzymanym w dość tym takim starym porządku. Polecam.
2: No to jest w ogóle...
1: Lubię do tego wracać. Bardzo dziękuję mojemu tacie, że mnie przedstawił takiej muzyce. Dzięki, tato.
0: Pozdrawiamy. Tak. Czy nie?
2: No tak, pozdrawiamy.
0: Nie, bo się pozdrawia kogoś, jak się kogoś zna, co nie? My nie znamy. Tak.
2: Nie no, ale...
1: Pozdrawiam mojego tatę, pana Grzegorza.
2: Ale skoro pan Grzegorz to jest tata Natalii,
0: no ale nie znamy pana Grzegorza, o to chodzi.
2: No ale znamy Natalię i to wystarczy.
0: No nie.
1: Tak możecie pozdrowić mnie, ja pozdrawiam mojego tatę.
0: O, dobra. Pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy część pana Grzegorza, czyli Natalię.
1: Dziękuję.
2: Czyli pośrednio pana Grzegorza. Ale... Właśnie Natalka powiedziała, że są takie utwory, które poznajemy dzięki naszym rodzicom, a są też takie utwory, które znamy po prostu niezależnie od tego, czego w danej chwili słuchamy. No, na przykład Natalka mówiła chyba w poprzednim wejściu, że słuchała disco polo przez swoją babcię. Jakby i to nie jest tak, że ona to disco polo po prostu kocha, tylko po prostu babcia tego słuchała.
1: Oczywiście, że kocham.
2: Disco polo.
0: Ja pamiętam, kiedyś chciałem śpiewać na koncercie gdzieś tam przez twoje czarne oczy i moja mama powiedziała, że mnie śpiewał.
2: Twoje czarne oczy.
0: I dlatego wylądowałem tutaj.
2: Czarne
0: tak.
2: Oczy.
0: Miałem chyba 8 lat, no. I ona potem, nie no, chodź. No.
1: Nie tak cię wychowałam.
0: No, więc... ale wiecie, Jezus.
1: Raz na wodzie, raz pod wodą.
0: Czemu tak ciężko o tym gadać?
2: Natomiast...
1: O disco polo?
2: Słuchajcie, ale mnie na przykład...
1: Ciężkie wspomnienia.
2: Skoro już Natalka wspomniała o wychowywaniu, to mnie na przykład bardzo wychowała jazda autem. Wieczorna z zakupów z rodzicami w wieku 7 lat. Jeździłem sobie autem. Kurczę, nie wiem, czy ja wtedy miałem 7 lat.
0: Prowadziłeś auto?
2: W zasadzie...
1: Ile lat za kierownicą, doświadczenia?
2: Absolutnie ani dnia, natomiast...
1: To jest jakby okej.
2: Natomiast wiesz, miałem sobie te 5 lat i jechałem sobie autem w 2000... Kurczę, który to był rok? 2010. I tak sobie mówię, kurczę, ale fajny bicik, nie? I fajny damski wokal. I potem się okazało, jak sobie gdzieś tam świadomie już spojrzałem na dyskografię, że to była Rihanna. I po prostu Rihanna to był ten kawałek, który zawsze mi chodził gdzieś tam w głowie, ale nie byłem świadomy, jaki to jest w ogóle tytuł, tylko po prostu zapałem beat i hook. I zawsze jak było deszczowo, to sobie śpiewałem You can stand under my umbrella, Ella. I ja zawsze mówię, o czym jest ta piosenka? Ale wiesz, pozornie to jest piosenka o parasolu, ale jest gdzieś głębsze dno.
0: Mhm, czyli nie wiedziałeś, o co chodzi, ale jakby padał deszcz, to tak naturalnie puszczałeś to.
2: No, w sensie
0: czyli
2: w
0: tak
2: głowę.
0: Przejmowało nad tobą kontrolę, czyli się uczyłeś angielskiego też dzięki niej.
2: Tak.
0: Tak intuicyjnie. Ciekawe.
2: Tak, Rihanna mnie w ogóle nie dość, że uczyła angielskiego.
0: Czy tak było?
2: To jeszcze tak, trochę tak, bo muzyka trochę. Bardzo mnie nauczyła, jakby słuchanie muzyki anglojęzycznej mnie bardzo nauczyła języka.
1: Plus jeszcze. Mnie też nauczyła. Ja jak byłam mała, miałam obsesję na punkcie One Direction i od niej się nauczyłam angielskiego.
2: One way or
1: słuchałam Radia SK i tam One Direction też miałam płytę, słuchałam Radia SK i tam słuchałam wszystkich piosenek po angielsku i tak się uczyłam angielskiego. Polecam. Za darmo.
2: A potem wjechał Florida z utworem Whistle.
1: No.
0: O Jezus, nienawidzę tej melodii.
2: I człowiek w momencie, kiedy sobie zajrzał w tekst, mówi aha, okej. Okay.
1: Ja lat 12 uważałam, że to jest super.
2: Ja też. Ja nadal uważam, że to jest super, mimo tego, że tekst jest wątpliwej jakości. Natomiast ja lubię się zatapiać właśnie, jeżeli chodzi o taką muzykę właśnie jak Rihanna. I mimo tego, że ten utwór nazywa się Umbrella, czyli właśnie parasol, to warto się dać zatopić tej kałuży, jaką jest utwór Umbrella właśnie. Posłuchajmy.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: No, więc dla osób szukających wrażeń spoza strefy muzycznej, albo dla osób, którzy są w tym tygodniu coś innego niż muzyka, 3 i 4 października odbędą się Warsaw Mineral Expo, czyli targi biżuterii i minerałów w Pałacu Kultury. A to wydarzenie będzie dla miłośników kamieni szlachetnych, minerałów, kryształów, wyjątkowej biżuterii. Będzie tam czekać ponad 300 wystawców z całego świata, od hurtowni jubilerskich po małe zakłady rzemieślnicze. Ale jeżeli chcecie coś klubowego, no to warto wybrać się na DJ set boskiego Romana, który będzie w K-barze. Będzie też Puff K. Będzie dla każdy, kto słuchał kiedyś firmy. Wiadomo, że Popek jest skancelowany już od kilku lat, ale firma to była stajnia kilku fajnych raperów. Więc będzie drum and bassowo, będzie klubowo, a to będzie w K-barze jutro. A teraz coś, o czym chcę powiedzieć, co jakby jest już, czym ja jestem już po części w tym tygodniu, no bo zaczyna się Unsound od dzisiaj. Będzie trwał do 6 października w Warszawie, potem do Krakowa. Unsound, czyli festiwal, który jest jakby już worldwide, no bo jest w Osace w Japonii, w Londynie, w Nowym Jorku, w Adelaide, w Australii. Jest to festiwal, na który pierwszy raz pójdę, no ale jest to, tak komuś powiedzieć, to jest to festiwal elektroniczny, eksperymentalny i zawiera też sztuki wizualne. Jest to impreza bardzo, bardzo szeroka, no bo na przykład dzisiaj jest rozpoczęcie na Jasnej, czyli wiadomo, klubowo, ale nie tylko hard techno, jeżeli chodzi o muzykę do tańczenia, bo jest tam i brazylijski funk, są tam i minimalistyczne drum and bassy, więc rzeczy, których nawet nie można sobie wyobrazić tak na dobrą sprawę, o co chodzi w nich. No ale na przykład jest też jutro, ja jestem na wolontariacie i jest tam też Alicja z naszego radia, która teraz jest na pawilonie tańca i która właśnie tam teraz pracuje sobie. Pozdrawiamy Alicję, pewnie tego nie słucha, ale pozdrawiamy. Jutro w Centrum Lutosławskiego jest koncert, w Filharmonii jest pojutrze, Rafał Rogiński będzie grał Tomasza Stańko. Czyli trąbka na gitarę. Ciekawe to może być. A tak poza tym jeszcze klub Oczki, czyli znowu elektroniczna muzyka. No i jutro jest taki headliner tego całego festiwalu, bo ponieważ będzie grała w takiej hali na Modlińskiej, już nie pamiętam nazwy, artystka Arka, czyli wyjątkowa artystka, która łączy reggaeton z takim wizualnie jakby horrorowym stylem. Wszystko jest to jest bardzo ezoterycznie, wszystko jest bardzo takie opiumowe, takie wiecie, poszerzające, takie psychodeliczne, ale jednocześnie takie jednocześnie do tańczenia. No jest to niesamowite połączenie takiej zmysłowości, jednocześnie czegoś ambitnego. Będzie to performance też, więc będzie na co popatrzeć i posłuchać. To nie będzie tylko DJ set, więc jutro Arka. Jutro też będzie WTSS na Jasnej. Więc no naprawdę zapraszam jeszcze, jeżeli ktoś się wybiera, to no może być ciekawy. Ja jestem mega podekscytowany. Naprawdę.
2: Także zapraszamy.
1: Tak, no a jeszcze chciałem powiedzieć, że kuriera tutaj przygotowała nam dzisiaj Julia Cwynor, którą też pozdrawiamy.

0: Minęła 19.30, a w dzisiejszych wiadomościach studenckich powiemy o Biegnij Warszawo i nowy zabytek w Warszawie, powstaniec z patronem, no i Zbiegnij Warszawo zmienia ruch na weekend.
1: Tak jest. I w sobotę 3 października 2026 roku w godzinach od 6 do 18 na warszawskich ulicach powinniśmy spodziewać się utrudnień w ruchu. Zmiany w organizacji są zaplanowane ze względu na organizowany przez ING bieg pod hasłem Biegnij Warszawo. Zmiany w organizacji ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej należy spodziewać się przede wszystkim na Ujazdowie. A zamknięte zostaną ulice m.in. Myśliwiecka, od Szwoleżerów do Ronda, Sedlaczka oraz ulica Łazienkowska. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał warszawskiemu Powiślu nowy zabytek. Została nim stara kamienica znajdująca się pod adresem Tamka 37, czyli całkiem blisko studenckich schodków. I budynek ten został wybudowany najprawdopodobniej jeszcze przed I wojną światową, około 1904 roku, a zaprojektował go Lucian Henning. Aktualnie wspomniana kamienica określana jest mianem fascynującego połączenia historyzmu z wczesnym modernizmem, które ukazuje nie tylko przemiany urbanistyczne w ulicy, ale również estetyczne preferencje warszawskich kamienicików z początku XX wieku. A w piątek 2 października, w 82. rocznicę zakończenia Powstania Warszawskiego, Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy otrzymała imię jednej z bohaterek Powstania Warszawskiego, czyli pani Wandy Traczek-Stawskiej. To właśnie z jej inicjatywy w 2022 roku powstała wspomniana izba, której celem jest przede wszystkim nieustanne pielęgnowanie pamięci tysięcy osób, którzy walczyli oraz tych, którzy zginęli w trakcie Powstania Warszawskiego.
0: No a wiadomości przygotował Oskar Pietrusiński.
1: Dzięki, Miki.
2: I don't know about you, but I've exhausted my fancy dashing, so hey, fancy another one.

0: Ready in 5.
1: What about you, Zach?

0: Żółć w Zieleni od Jockstrap. To było teraz na naszej antenie, a my już powoli się z wami żegnamy. Dzisiaj porozmawialiśmy o tym, za czym tęsknimy, co przywołuje w nas jakieś wspomnienia i o muzyce, która dalej jest żywa w naszej głowie mimo upływu czasu i mimo upływu lat, tak jak na przykład Rihanna. Także tak, zostawiamy was z tym niedosytem. Pomyślcie, za czym wy tęsknicie i za jaką muzą, do czego byście wrócili. No i słyszymy się w przyszłym tygodniu i życzymy wam udanego weekendu. A ze mną w studiu był Miki Krzychowicz.
1: Dzięki, pa.
0: I Natalka Lech.
2: Cześć, miłego wieczoru.
0: A ja nazywam się Oskar Pietrosiński i do usłyszenia. Pa, pa.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

13 dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury, my puszczamy buszy z komury. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa GTA te chuje bledną. Nie mele beta czy profesor. Na pewno nie kreta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. O, we się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Kogoś na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą. Jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam jedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

things to prove.

marki, leżaki, fajki. Ja na pół schowanek, ręce w kieszeni, parki.

wyłączam, światło wyłączam.

do ringi. Zacznie na pierwszym rondzie, na drugim przypomni kolację, na trzecim wysiądzie. No widać, że forma jest licha, więc nie dzisiaj. Wrzucam jedynkę i czmycham.

Life, and you can pause it.

0: Wysłuchacie Radioaktywnego, to jest kwiatowa audycja. Jak co poniedziałek, za konsolą jest Jakub Wysocki.
1: Hej, hej, hej.
0: A wita się z wami Mateusz Kwiatkowski. Z góry przepraszam was za mój ochrypnięty i dzisiaj dość ostry głos, ale to w sumie nawet lepiej, ponieważ mój głos będzie pasował bardzo do dzisiejszego bohatera naszej audycji, a jest nim gwiazda rocka wywodzącego się z Danii, 34-letni Elias Ronenfeld. To właśnie dzisiaj o nim będziemy rozmawiali. Jest to postać niezwykle wyrazista, niezwykle kontrowersyjna, ale na pewno bardzo ważna dla duńskiej sceny muzycznej, dlatego dzisiaj koniecznie musimy o nim porozmawiać, zwłaszcza że zespół Ice Age, którego on jest frontmanem, w tym roku wrócił i to wrócił naprawdę w wielkim stylu. Więc mamy nowości do omówienia przy okazji. Jeśli chodzi o samego Eliasa Ronenfelda i zespół Ice Age, to ta przygoda zaczyna się w roku 2003, kiedy ci panowie są w szkole podstawowej, są jeszcze dzieciakami, którzy po prostu jarają się muzyką rockową. W tym momencie oni się poznali. Kilka lat później założyli zespół właśnie o wcześniej wspomnianej nazwie i będąc w liceum zaczęli wspólne granie. Jeszcze będąc nastolatkami zostali bardzo docenieni na scenie duńskiej, ponieważ byli tam taką bardzo mocną ciekawostką. Reprezentowali oni taką mieszankę postpunku i rocka alternatywnego, więc to przyciągnęło uwagę znawców tamtejszej sceny. Oni swoje pierwsze materiały zaczęli wypuszczać w okolicach roku 2010. Jeśli chodzi o ten moment ich wejścia na scenę, to wydaje mi się, że jest to taki fenomen, który też obserwowaliśmy w późniejszych latach. Podobnym zespołem było na przykład Black Midi w Wielkiej Brytanii. Oni też jako nastolatkowie zaczęli, oni co prawda wtedy łączyli brzmienia rockowe z brzmieniami jazzowymi, ale też na tej scenie eksperymentalnej. Takie fenomeny po prostu się zdarzają raz na jakiś czas. Obecnie możemy taki zobaczyć fenomen w Stanach Zjednoczonych. Jest to zespół Geese, którzy też w bardzo młodym wieku przyciągnęli dużą uwagę mediów. W Danii zaraz po roku 2010 był to zespół Ice Age, to na nich się skupiała uwaga mediów, aczkolwiek ich debiut dostaliśmy dopiero w roku 2014. Wtedy wydali swój pierwszy album, który nazywał się Plowing into the Field of Love. I my właśnie teraz posłuchamy jednego utworu z tamtego albumu, a utwór nazywa się The Lord's Favorite.

To było Lord's Favorite od zespołu Ice Age. To był utwór, który moim zdaniem bardzo dobrze pokazuje, jaki jest styl Eliasa Ronenfelta. A możemy tutaj usłyszeć właśnie dużo brzmień gitarowych i jego absolutnie zamulający głos, który będzie nam towarzyszył przez kolejne półtorej godziny tego jesiennego wieczoru. Myślę, że ten głos bardzo pasuje do aury jesiennej, która niestety już powoli nas dopada. Jeśli chodzi o projekty muzyczne Eliasa Ronenfelta, to co ciekawe, Ice Age nie jest jego jedynym zespołem. On też tworzy dużo rzeczy solowo, w kolaboracjach różnych, ale na początku swojej twórczości miał też swój projekt, projekt, który był taki pod jego przewodnictwem i on był tam liderem. I to był zespół, który nazywał się Marching Church. W sumie to ciężko nawet nazywać zespołem, bo Marching Church było bardziej po prostu jego projektem, który też skupiał dodatkowe osoby, ale to była jego wizja. I jeśli chodzi o właśnie Marching Church, to oni zaczęli tworzyć w roku 2011, czyli zaraz po tym, jak swoje pierwsze wydawnictwa wypuściło Ice Age. Aczkolwiek jeśli chodzi o Marching Church, to są trochę inne brzmienia. To jest taki bardziej rock melodyjny, tak bym to określił. Oni wypuścili dwa albumy w latach 2015-2016 i na tym się niestety ten projekt zakończył. Aczkolwiek ja dzisiaj, słuchając albumów tego zespołu, miałem wrażenie, że oni w tych latach właśnie 15-16 absolutnie wyprzedzili swoje czasy, ponieważ jeśli chodzi właśnie takie melodyjne postpunkowe granie, no to jest coś, co obecnie my możemy usłyszeć na scenie brytyjskiej i to ma swoją nawet nazwę, bo obecnie to się nazywa crankwave'em. To są na przykład takie zespoły jak Black Country New Road czy English Teacher. Elias Ronenfeld moim zdaniem wyprzedził ten trend o kilka lat i już w tamtym okresie grał muzykę, która dzisiaj byłaby niezwykle popularna. Tak więc teraz posłuchajmy muzyki od Marching Church. Jest to trochę inne niż Ice Age, więc zmieniamy lekko klimat. Posłuchamy sobie utworu, który wyszedł w roku 2015, a nazywa się on King of Song.

to było King of Song, czyli chyba taki jeden z najbardziej, może nawet najbardziej pompatyczny utwór, jaki dzisiaj usłyszycie. Bardzo dużo instrumentów, na przykład dętych i bardzo dużo wstawek, które na ogół nie pojawiają się w muzyce Eliasa Ronenfelta. Więc Marching Church było na początku jego kariery takim, takim bardzo ciekawym wyjątkiem i ja do tej muzyki bardzo lubię sobie czasami sięgać, ponieważ była to muzyka, która dzisiaj myślę, żeby się przebyła zdecydowanie bardziej niż tą dekadę temu. Po tej przerwie w latach 15-16 na jego inne projekty, Elias Ronenfeld wrócił do zespołu Ice Age i zaczęli oni dalej pracować nad swoimi kolejnymi wydawnictwami. W roku 2018, czyli po 2 latach dalszej pracy, ukazał się album, na którym pojawiły się chyba takie największe, najgłośniejsze współprace ich i rzeczywiście taki album, który był skierowany ku szerszej publiczności i który rzeczywiście przysporzył im więcej fanów w Danii. To był rok 2018 i album, który nazywał się Beyondless, a my posłuchamy sobie teraz no właśnie bardzo ciekawej współpracy, ponieważ to jest zespół Ice Age i Sky Ferreira, wokalistka o zdecydowanie większych zasięgach niż zespół, niż ten duński zespół, no ale to właśnie pokazuje, w jaki sposób oni odbierani byli na scenie i w jaki sposób pozytywnie byli odbierani przez innych artystów. My posłuchamy sobie teraz utworu Painkiller.

było Painkiller z albumu Beyondless, a my lecimy dalej, jeśli chodzi o twórczość zespołu Ice Age. Tak właściwie, jeśli chodzi o twórczość tego zespołu, jeśli chodzi o funkcjonowanie tego zespołu, to myślę, że właśnie musimy wyjść poza samą twórczość, a skupić się na tym, jak oni są odbierani, ponieważ to jest zespół, który zawsze budził wielkie kontrowersje. Z jednej strony to były niezwykle zdolne dzieciaki, które od najmłodszych lat na scenie rockowej w Danii były bardzo, bardzo traktowane jako takie perełki na ich scenie i rzeczywiście oni zdobywali sławę w młodym wieku. Potem zresztą stali się takim symbolem sceny rocka alternatywnego, aczkolwiek do takiej muzyki popularnej no nigdy się nie przebili, ponieważ nigdy też nie aspirowali do tego. Aczkolwiek z drugiej strony był to zespół po prostu budzący bardzo dużo kontrowersji, a jedne z tych kontrowersji, to było w ogóle bardzo hardkorowe, to były kontrowersje, ponieważ zarzucano im bratanie się ze środowiskami skrajnie prawicowymi. Odnosiło się to do tego, że zespół po prostu bardzo jawnie nawiązywał do sceny skandynawskiej punkowej, ale do odłamów takich właśnie punk metalowych i takich zespołów jak Burzum, a są to zespoły no jawnie posługujące się symboliką faszystowską. Więc zespół Ice Age też w swojej muzyce trochę do tych zespołów nawiązywał i traktowali ich jako swoją inspirację. Aczkolwiek właśnie patrząc na te zarzuty, to nigdy nikt nie twierdził, że oni w jakikolwiek sposób promują tę ideę, ale że jawnie wspierają twórców, którzy słyną ze skrajnie prawicowych poglądów. Elias Ronenfeld odniósł się do tych zarzutów, przeprosił za niektóre błędy z młodych lat, kiedy to po prostu zbyt mocno inspirowali się ich twórczością, aczkolwiek też podkreślił, że oni inspirowali się brzmieniami, a nie ideologią i twierdził, że na scenie muzycznej można to oddzielić. Można oddzielić muzykę od twórcy. Czy ja się z tym stwierdzeniem zgadzam? Nie wiem, ale kiedyś robiłem audycję o Kanye West, więc może nie będę się rozwodził na ten temat dłużej. W każdym razie wytłumaczenia tego zespołu uciszyły trochę te kontrowersje, ale nie do końca, ponieważ cały czas wyciąga się im jakieś niefortunne nawiązania muzyczne sprzed bardzo wielu lat, kiedy jeszcze byli po prostu nastolatkami i szukali tej swojej muzycznej drogi. Elias Ronenfeld też w jednym, bodajże to w jednym, co to było? To był jakiś magazyn, który wydawał i tam też właśnie w nawiązaniu do jednego zespołu albo filmu, nie pamiętam teraz, użył właśnie symbolu, który jest powiązany z symboliką faszystowską, za co wtedy od razu przeprosił, powiedział, że po prostu skopiował znak, którego znaczenia nie znał. Zespół w każdym razie budzi kontrowersje, obecnie trochę mniej, w tych młodszych latach było tych kontrowersji zdecydowanie więcej, ale idąc dalej w ich twórczość, to swój kolejny album po Beyondless wydali 3 lata później. W roku 2021 ukazał się album Seek Shelter i był to ostatni album przed ich dłuższą przerwą, a nawet przed, można powiedzieć, zniknięciem chwilowym ze sceny. My teraz posłuchamy utworu, który pochodzi z tego albumu i nazywa się Shelter Song.

Ale to była piękna ballada, to było Shelter Song od zespołu Ice Age. Takie utwory również mają w swoim repertuarze, a ogólnie cały album Seek Shelter jest właśnie utrzymany w takich spokojniejszych brzmieniach, trochę nie pasujących do ich innych albumów, ale to jest taki bardzo urocze wydawnictwo. Zachęcam was do tego, żebyście posłuchali sobie więcej takich albumów, bardzo więcej utworów z tego albumu, ponieważ bardzo pasują na te jesienne wieczory, żeby można było sobie tak miło przy nich podumać. Potem po roku 2021 zespół zrobił przerwę pandemiczną i na parę lat się rozeszli. Pan Elias Ronenfeld stwierdził, że pójdzie teraz swoją drogą i że wykorzysta swoje pandemiczne notatki. Bazując na swojej poezji i na swojej twórczości, stwierdził, że wyda album, ale ten album powstał w dość nietypowych warunkach, ponieważ on podróżował po Europie. Zaraz po tym, jak pandemia się skończyła i te obostrzenia zeszły, to on stwierdził, że tak bardzo chce pokoncertować, że będzie koncertował gdziekolwiek, gdzie go zechcą. Po prostu jeździł z gitarą po Europie i grał utwory, które pisał na bieżąco w trakcie drogi. Tak powstały pierwsze szkice i pierwsze zarysy utworów, które ostatecznie ukazały się w roku 2024 na albumie Heavy Glory i był to jego album, który był debiutem solowym. Do tej pory w różnych projektach on się pojawiał, ale solowo właśnie Heavy Glory było jego pierwszym albumem, który powstał w takich dość ciekawych, podróżniczych warunkach. A my teraz posłuchamy pierwszego utworu z tego albumu, który nazywa się Like Lovers Do.

To było Like Lovers Do, czyli pierwszy utwór z albumu Heavy Glory. Jest to bardzo ciekawy album, ponieważ jest to album pokazujący właśnie całe spektrum różnych brzmień Eliasa Ronenfelta. I co ciekawe, jest to mieszanka wielu gatunków, ponieważ na tym albumie również mamy ballady, które sobie za moment jeszcze posłuchamy, parę ballad z tego albumu, ale mamy dużo takich połączeń między rockiem alternatywnym a country. Więc jeśli nigdy w życiu nie słyszeliście duńskiego country, to here you are. Tutaj mamy idealny przykład na to, że w Europie też możemy się poczuć jak Amerykanie z gitarami. Myślę, że w ogóle takie połączenia muzyki rockowej z country, ale tak nie do końca, tak jednak mimo wszystko jest to muzyka rockowa, ale trochę inspirowana tymi brzmieniami. Jest to teraz dość modne, no, możemy to na przykład usłyszeć w wykonaniu zespołu Geese, nawet oni wcześniej, bo chyba w roku 2023, czyli rok przed Eliasem Ronenfeltem, wydali album 3D Country, na którym właśnie też dostaliśmy taką bardzo mocną mieszankę rock alternatywnego i country. Elias Ronenfeld no ewidentnie porusza się w tych samych gatunkach muzycznych, co oni, i możemy to właśnie usłyszeć bardzo mocno w jego solowej twórczości. Tak, więc jeśli chodzi o klasyfikację gatunkową jego muzyki, to myślę, że to jest muzyka, która właśnie łączy te kilka gatunków. Elias Ronenfeld jest bardzo wierny swojemu stylowi, który, tak jak mówię, jest obecnie czymś bardzo, bardzo modnym i zyskującym na popularności. A my sobie teraz posłuchamy kolejnego utworu z tego albumu i nazywa się on Doomsday Child's Play.

To jest Elias Ronenfeld w swojej twórczości solowej. Potrafi być nie tylko country muzykiem, ale potrafi być też taki spokojny, jak przed chwilą to usłyszeliśmy. Na ogół jest człowiekiem dość spokojnym, aczkolwiek jego solowe bycie na scenie też budzi kontrowersje, ponieważ jest on postacią dość, jakby to powiedzieć, delikatnie, dość problematyczną w rozmowie. Widziałem pojedyncze wywiady z nim i widać, że nie jest łatwym rozmówcą, dlatego pozwolicie, że na kwiatową audycję go w najbliższym czasie nie zaproszę. No wszyscy wiemy, że czasami po prostu rozmowa się z niektórymi muzykami nie klei i jeśli chodzi o Eliasa Ronenfelda, to często widziałem właśnie ten zarzut w jego stronę, że jest bardzo niechętnym rozmówcą. Jeśli chodzi o jakieś kontrowersje dotyczące jego sposobu bycia, to też specjalnie przed tą audycją przejrzałem Reddita, żeby zobaczyć, co się o nim pisze, i widziałem parę zarzutów, że jest niemiły dla swoich fanów, aczkolwiek wiecie, jak to posty na Reddicie, to wcale nie musi być prawda, więc tutaj oznaczam to taką gwiazdką, albo nawet takimi 5 gwiazdkami, że nie trzeba się tym sugerować. W każdym razie jest osobą dość specyficzną, dość małomówną i dość taką zagadkową. Tak myślę, że możemy to przynajmniej delikatnie określić. Ale przejdźmy do pozytywów, ponieważ teraz posłuchamy chyba mojego ulubionego utworu tego artysty. Uważam, że jest to utwór naprawdę świetny. Posłuchamy sobie teraz utworu, który nazywa się Close.

To był Elias i Fauzia w utworze Close. Taka dość mroczna ballada, która znalazła się na albumie Heavy Glory. To, co jest ciekawe w tym albumie, to to, że to był rzeczywiście taki pierwszy kontakt Eliasa Ronenfelta z dużą sceną międzynarodową, ponieważ jeśli chodzi o zespół Ice Age, no to oni jednak byli kojarzeni głównie na scenie duńskiej. Co prawda pojedyncze magazyny międzynarodowe się nimi interesowały, pojawiali się na Pitchforku. The Guardian napisał o nich kilka artykułów. Na przykład jeden dotyczył właśnie oskarżeń o sympatyzowanie ze skrajną prawicą, więc nie wszystkie artykuły o nich były pozytywne, ale w sumie większość była pozytywna, ponieważ to był zespół, który był pozytywnie notowany. Aczkolwiek jeśli chodzi o samego Eliasa Ronenfelta, no to on, dopóki nie zaczął solowej twórczości, to nie był aż tak rozpoznawalny za granicami swojego kraju. To jest w ogóle ciekawe, że on przez całe życie praktycznie mieszka w Kopenhadze, mieszka tam do dzisiaj. No i w 2024 roku to był dopiero taki pierwszy moment w jego życiu, kiedy rzeczywiście pokazał się szerszej międzynarodowej publiczności. No a było to już po prawie 15 latach jego muzycznej działalności. Więc troszkę na ten taki pierwszy swój solowy moment musiał czekać. A my teraz powoli się rozstajemy z tym jego solowym debiutem, ale jeszcze posłuchamy utworu, który nazywa się No One Else.

To było No One Else w tym. Ten piękny sposób żegnamy się z albumem Heavy Glory. Od Eliasa Ronenfelta to był jego wspaniały solowy debiut. Mam nadzieję, że wam również się on bardzo podobał. A my przechodzimy teraz do moim zdaniem nawet lepszego albumu, ponieważ Heavy Glory to był bardzo, bardzo pozytywnie oceniony przez krytyków solowy debiut tego muzyka, aczkolwiek potem zaczęła się współpraca i to współpraca, która naprawdę trwała długo, ponieważ nie tylko jeden album, ale też ciągnęła się poza tym albumem. I chodzi tutaj o współpracę z Deanem Blantem, czyli muzykiem o zdecydowanie bardziej wyrobionej już marce na tym rynku międzynarodowym. Wspólnie nagrali oni album, który nazywa się Lucre. Jest to album, który został mi polecony przez naszego redakcyjnego kolegę Michała Tomale, więc mu bardzo serdecznie dziękuję, a polecił mi to, bo na zdjęciu tego albumu jest kwiat i mu się skojarzyło to ze mną, więc to było bardzo miłe polecenie i dziękuję Michałowi, ponieważ to jest taki no skip album, on trwa tylko 16 minut z tego co pamiętam, bo tam to jest króciutki albumik, taka epka można by nawet bardziej powiedzieć, więc po prostu przesłuchajcie od deski do deski, to jest takie moje polecenie, to jest absolutnie bez skipów, cudowna epka, wszystko gra, wszystko jest pięknie i nie ma tam tytułów w ogóle, tylko numery są, tylko utwory są po prostu ponumerowane, więc my sobie teraz posłuchamy pierwszego i drugiego utworu z tego albumu. Tak się zaczyna album Lucre, jest jak lukier, taki słodziutki momentami. Posłuchajmy sobie tego ciekawego połączenia Deana Blanta i Eliasa Ronenfelta. Wyszła muzyka dość nietypowa, ani dla jednego, ani dla drugiego. Myślę, że warto dać im szansę.

To były pierwsze dwa utwory z albumu Lucre. Jak wy pewnie już słyszycie, no nie jest to typowa muzyka dla Elia Sonnenfelda, aczkolwiek mi się ten... ta jego wariacja podoba, ponieważ to jest rzeczywiście muzyka trochę inna, bardzo taka bardzo spokojna, bardzo przyjemna, taka urocza jak ten kwiatek, który jest na okładce tego albumu. Bardzo to pasuje. Jeśli chodzi o ten album, to rzeczywiście zachęcam was do przesłuchania w całości. On się składa w taką jedną właśnie bardzo, bardzo spójną całość, której nie usłyszycie ani w twórczości Dina Blanta, ani Elia Sonnenfelda osobno. Ja miałem okazję usłyszeć te utwory, które teraz słuchamy na żywo, ponieważ Elia Sonnenfeld w zeszłym roku zagrał na OFF Festiwalu i to był bardzo ładny koncert taki. To było w ogóle bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ on grał jako jeden z pierwszych danego dnia, więc było jeszcze pełne słońce, ludzie sobie siedzieli na kocykach i on stał sobie z gitarką i grał właśnie te utwory, które teraz słuchamy. To było niedługo po premierze właśnie albumu Lucre, więc to był świeży wtedy taki materiał, który w tamtych okolicznościach pasował wręcz idealnie. W tamtym momencie już wiedziałem, że z muzyką Elia Sonnenfelda zaprzyjaźnię się na dłużej. Tak, trafiłem na jego muzykę z polecenia, a potem zostałem na dłużej. A po koncercie to już w ogóle naprawdę to był bardzo po prostu uroczy koncert. Nie było tam jakiegoś mocniejszego rockowego grania. Był po prostu gościu z gitarą, który prezentował swoje dość minimalistyczne utwory, ale bardzo pasujące do tamtego parku, w którym się festiwal odbywał. A my teraz sobie posłuchamy kolejnego utworu z tego albumu. A co? Mamy jeszcze czas, to sobie posłuchajmy. Posłuchamy sobie teraz utworu numer 4.

To był utwór numer 4 z albumu Lucre, z albumu, który jak już wcześniej wspomniałem, miałem to szczęście usłyszeć na żywo. Jeśli wy będziecie mieli okazję, to was również do tego zachęcam, ponieważ naprawdę jest to bardzo przyjemna muzyka, co mogliście przed chwilą usłyszeć. No i dzięki temu, że była to współpraca z Dinem Blantem, który jest no, zdecydowanie większym twórcą niż Elias Ronenfeld, no to Elias mógł się wybić na arenie międzynarodowej, dzięki temu bardzo mocno. I tak się składa, że jeden utwór z tamtego albumu rzeczywiście no, stał się takim większym wiralem. Ma kilkadziesiąt milionów odtworzeń, co jak na Eliasa Ronenfelda jest niespotykaną do tej pory skalą, no jednak on siedział w alternatywnej muzyce duńskiej, to tam te wyświetlenia to było po kilkaset tysięcy maksymalnie, a tutaj nagle taka współpraca międzynarodowa i rzeczywiście zaczęły się sypać miliony odsłon, aż nawet dziesiątki milionów w pewnym momencie. No i teraz właśnie posłuchajmy sobie największego przeboju z tego albumu, to jest utwór numer 5, tak lubię mówić, to utwór numer ileś tam, więc cały czas to robię. To w takim razie posłuchajmy, Lucre, utwór numer 5.

To była piąteczka z albumu Lucre. Rzeczywiście największy utwór, kilkadziesiąt milionów odsłon i taki, no można powiedzieć, komercyjny sukces, jeśli chodzi o twórczość Eliasa Ronenfelta. A ja już wam wspomniałem, że miałem okazję go raz zobaczyć na żywo i to było w zeszłym roku na OFF Festiwalu, ale miałem okazję go zobaczyć również po raz drugi. I to było w roku obecnym, w marcu bodajże. Tak, to było w marcu. Zaraz po tym, jak dosłownie w momencie, w którym się przenosiłem do Warszawy, to miałem też okazję wtedy w ramach przeprowadzki zobaczyć koncert Eliasa Ronenfelta, który zagrał w klubie Mechanik przy Politechnice Warszawskiej, więc był to taki, był to bardzo ciekawy event i Elias przyjechał do Warszawy i wypełnił klub Mechanik po brzegi, naprawdę. To był koncert, no, chyba nie było sold outu, ale wyglądał, jakby był wyprzedany ten koncert. Widać, że w Warszawie jest już publiczność, która słucha właśnie tej muzyki. I tamten koncert, ten koncert klubowy, zdecydowanie różnił się od tego, co zobaczyłem na OFF Festiwalu. Po tym koncercie, który był na OFFie, ja szedłem na jego koncert solowy, myśląc, że zobaczę w sumie pewnie to samo, a okazało się, że okoliczności były inne i muzyka też przy okazji była inna, ponieważ on grał wtedy w tych okolicznościach już bardziej muzykę swoją solową, czyli nie było tam tych współprac z Deanem Blantem, tylko bardziej po prostu jego solowe utwory, no a jego ta solowa twórczość, na przykład z Heavy Glory, no jest cięższa. Jest taka, można powiedzieć, bardziej depresyjna, jesienna, a wtedy to była taka muzyka przedwiosenna. Może właśnie nie przedwiosenna, bardziej jesienna. To był bardzo jesienny koncert, nawet w tamtej porze roku. To był koncert też bardziej rockowy. Było bardzo dużo takiego ostrego gitarowego grania, dużo solówek, więc coś innego. Nie był to koncert aż tak uroczy. Aczkolwiek jeśli ktoś lubi taką muzykę czysto postpunkową, to na pewno na tym koncercie bawił się świetnie. Był też segment, że on po prostu stał z gitarą akustyczną i przygrywał utwory, właśnie bardziej przygrywał niż je grał. To myślę, że to było też charakterystyczne, bo to nie było tak, że wykonywał je od deski do deski, tylko przygrywał fragmenty utworów. No, był to zdecydowanie inny koncert niż ten uroczy koncert w parku, więc to też jest ciekawe, że ten muzyk, no, ma na tyle już szeroką swoją dyskografię, że jest w stanie zaoferować koncerty bardziej słoneczne i bardziej mroczne. Wszystkie te rzeczy w jego twórczości możemy częściowo odnaleźć. A my teraz żegnamy się z albumem Lucre i posłuchamy ostatniego utworu, który znalazł się na tym albumie.

to był piękny album. Niestety teraz rozstajemy się z Lucre, ale nie rozstajemy się, jeśli chodzi o współpracę Dina Blanta i Eliasa Ronenfelta, ponieważ tutaj jako ciekawostkę stwierdziłem, że jeszcze wrzucę, że oni jeszcze współpracowali po tym, jak się rozstali po tym projekcie, ponieważ wydali oni pod koniec bodajże zeszłego roku jeszcze jeden utwór razem i widać, że tutaj współpraca ma potencjał na to, żeby być kontynuowana, z czego ja się niesamowicie cieszę. Więc teraz posłuchajmy utworu, który się ukazał już po wydaniu tego albumu, ale cały czas jest kontynuacją ich wspólnej muzycznej drogi. I ten utwór nazywa się Tears on His Rings and Chains.

No to jest najnowsze jego dzieło, kontynuacja jego, jego albumu Heavy Glory, tak można to powiedzieć. Jest to album, który nazywa się Speak Daggers i on ukazał się na samym początku tego roku i właśnie w ramach wydania tego albumu pojechał on w trasę międzynarodową. Co nie jest na ogół jego zwyczajem, jeśli chodzi o jego twórczość, więc było to bardzo fajne, że na taką trasę międzynarodową się udał i właśnie zawitał między innymi do Polski. No ale ten album rzeczywiście był bardziej kierowany na to, żeby być rozpoznawalnym za granicą, no bo w Danii on już osiągnął bardzo wiele na tej scenie alternatywnej, jest tam dość rozpoznawalną postacią, aczkolwiek oczywiście scena alternatywna w żadnym kraju nie jest bardzo popularna, no bo o to chodzi w muzyce alternatywnej, żeby nie była bardzo popularna. Tak więc w swoim kraju wydaje się, że osiągnął to, co mógł. Ruszył na podbój międzynarodowy. No i to był bardzo dobry moment do tego, żeby ruszyć na międzynarodowy podbój, ponieważ no, za nim jest pasmo sukcesów. Album Heavy Glory został bardzo ciepło przyjęty przez krytyków zagranicznych. Był bardzo wysoko notowany na Pitchforku. Kolejny album, czyli Lucre, to była współpraca z Deanem Blantem, która no, zrobiła mu takie zasięgi, których on jeszcze w życiu nie widział, więc po prostu musiał wykorzystać te fale i musiał wydać kolejny swój album. I Speak Daggers rzeczywiście to jest album, który staje na wysokości zadania i podtrzymuje dobrą passę, którą mogliśmy zobaczyć na albumie Heavy Glory. Są to brzmienie bardzo charakterystyczne dla niego. Jest to powrót do takiego klasycznego dla niego gitarowego grania i do właśnie takiego mocnego osadzania swojej muzyki w postpunku i okazjonalnego romansowania z muzyką country. My teraz posłuchamy sobie właśnie jednego z tych utworów i nazywa się on Love How It Feels.

The Ball of How It Feels z albumu Speak Daggers. I no jest to właśnie ten album, który był już celowany w wielką międzynarodową publiczność, a że był celowany do tego, żeby być znanym za granicą, no to Elias Schoenfeld musiał nagrać do niego teledyski. No i rzeczywiście kilka teledysków się ukazało właśnie do tego albumu, no a jeden z tych teledysków do utworu Mona Lisa, który sobie zaraz posłuchamy, no przyciągnął szczególną uwagę, ponieważ na w tym teledysku Elias Schoenfeld gra razem z Jenną Ortegą i całują się w samochodzie w tym teledysku, co było, co wzbudziło już pewne spekulacje, a więcej spekulacji narastało w kolejnych miesiącach, ponieważ ta para widywana była w różnych miejscach na świecie i paparazzi robili im wspólne zdjęcia przy różnych okazjach i przy różnych eventach. Wszystko wskazuje na to, że ta para cały czas jest razem, aczkolwiek oficjalnego potwierdzenia nie ma ani z jednej, ani z drugiej strony, aczkolwiek wydaje się, że ten teledysk mówi sam za siebie. Widzimy tam dość bliską relację na tym teledysku. Ten związek, mimo tego, że niepotwierdzony, to wzbudził bardzo wiele kontrowersji, głównie ze względu na różnicę ich wieku, ponieważ dzieli ich aż 10 lat różnicy, więc tak, wzbudziło to pewne kontrowersje. Fani Jenny Ortegi przy okazji, kiedy ten związek wyszedł na światło dzienne, albo bardziej można powiedzieć, że w ogóle jakkolwiek pojawiły się pogłoski o tym związku, to fani Jenny Ortegi też wypominali Eliasowi jego oskarżenia o sympatyzowanie z prawicą, o których już wcześniej wspomniałem w tej audycji. Oczywiście były to te oskarżenia sprzed wielu lat, z jego początków działalności muzycznej, aczkolwiek wiadomo, kiedy ktoś staje przed fleszami paparazzi, to nagle wszystkie afery z całego życia wychodzą i rzeczywiście był to taki moment, kiedy postać Elias Schoenfelda nagle stała się znana nie tylko w gronie fanów muzyki rockowej, ale też wśród fanów popkultury. Do tej pory nie wiemy, czy te plotki są prawdą, aczkolwiek bardzo wiele wskazuje na to, że tak. Oni wspólnie zagrali w teledysku do utworu, który teraz sobie właśnie posłuchamy. Utwór nazywa się Mona Lisa.

To była Mona Lisa od Eliasa Ronenfelda. I niestety nie mogliśmy wam pokazać teledysku, no ale jeśli sobie zerkniecie na ten teledysk, to rzeczywiście zobaczycie tam wielki, gwiazdorski udział Jenny Ortegi, która jest bardzo zaangażowana w swoją rolę, co widać na tym teledysku. A jeśli chodzi o twórczość Eliasa Ronenfelda w tym roku, to dostaliśmy od niego album Speak Daggers na samym początku tego roku, ale to nie koniec prezentów, jakie od niego dostaliśmy, ponieważ zespół Ice Age wrócił do twórczości w tym roku i naprawdę... No naprawdę fajnie ich znowu zobaczyć na scenie. Wydali oni swój powrotny album w tym roku, który nazywa się For a Love of Grace and the Hereafter. Miał on premierę w okolicach wakacji, czyli Elias Ronenfeld wydał w tym roku album, pojechał w trasę, wrócił z trasy i od razu wydał kolejny album. Jest to bardzo pracowity rok dla niego, aczkolwiek widać, no zespół Ice Age wrócił w ogóle w bardzo dobrym momencie, ponieważ rzeczywiście no, Elias jest teraz na fali i zespół Ice Age 4 dzięki temu zyskał bardzo wielu nowych fanów. Ten zespół pełnił rolę takiego miejscowego, może nie headlinera, ale takiej miejscowej gwiazdy na duńskim festiwalu Roskilde. Chyba tak to się czyta. Festiwal to jest, który odbywa się co roku w Danii. No i zespół Ice Age w tym roku wrócił tam właśnie z tym nowym materiałem i tam po raz pierwszy można było usłyszeć na żywo właśnie ten ich nowy album, który jest moim zdaniem no, zdecydowanie zasługujący na uwagę. Jest tam naprawdę parę świetnych utworów, w tym jeden utwór, który moim zdaniem jest bardzo mocnym kandydatem do najlepszego utworu tego roku. Więc my sobie teraz posłuchajmy. To jest utwór o nazwie Star.

0: To był utwór Star. Nie wiem, czy wam się podoba, ale mi się podoba niesamowicie. To jest mój kandydat na utwór tego roku. Naprawdę niesamowicie dobre rockowe granie od tej duńskiej ekipy, która na szczęście wróciła i mam nadzieję, że na tej scenie naszej rockowej, już międzynarodowej, pozostanie jak najdłużej. Tego samego życzę Eliasowi Ronenfeldtowi, ponieważ no niezwykle mnie ciekawi, jaki będzie jego kolejny projekt, jaka może będzie jego kolejna współpraca. To jest muzyk, który widać, że w tym momencie jest na niesamowitej fali, więc mam nadzieję, że się będzie na niej utrzymywał jak najdłużej. A my tym akcentem kończymy dzisiejszą opowieść właśnie o tym duńskim muzyku. Jeśli chodzi o jakieś update'y z jego twórczości, to mam wrażenie, że on się jeszcze będzie na kwiatowej audycji pojawiał w dziale nowości w najbliższych miesiącach albo i latach. Tak więc żegnamy się z nim, aczkolwiek mam nadzieję, że nie na długo. Mam nadzieję też, że nie na długo żegnam się z wami. We wrześniu kwiatowa audycja nie była zbyt często, ponieważ to był ten ostatni okres wakacyjny, ale teraz wracamy już do regularnego działania i do regularnego kwiatowania w każdy poniedziałek, więc bądźcie tutaj z nami co tydzień o godzinie 20. Audycję jak zawsze realizował niezawodny Jakub Wysocki,
1: a prowadził Mateusz Kwiatkowski.
0: Dziękujemy wam bardzo i zostawiamy was na ostatni utwór z zespołem Ice Age.

najpierw świt, potem zmierzch, w końcu śmierć.

życie do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, znaleźć.